Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Karolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała

0: Ja nie mam nic. Ja nie mam nic.
1: Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni.

siebie włożyć. To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie włożyć.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

ty trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i Bóg, Bóg, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich za kopkiem pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po piesie łasą na pieściotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: Drabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: I dynda, dynda, stryczka cię.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po...

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

podcast. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie.

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszej wiadomości.
5: Nad Polskę nadciąga fala upałów. Są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysoką temperaturą dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 10:00. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20 stopni. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 38 stopni. W związku z nadchodzącą falą upałów szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. A te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
6: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
5: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy sami pomóc, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza albo wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dzisiaj w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
7: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
8: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
7: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
9: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
7: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
5: Republika Południowej Afryki kontra Kanada to pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór polskiego czasu w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. A najnowsze wyniki mundialowe są takie. Czechy przegrały z Meksykiem 0-3. Współgospodarze mundialu wygrali grupę z kompletem 9 punktów i awansowali do fazy pucharowej, a Czesi z jednym punktem zajęli ostatnie 4. miejsce i z turnieju odpadli. Wcześniej Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po zwycięstwie nad Katarem 3-1 zajęła 3. miejsce w swojej grupie, a porażka Szkocji z Brazylią 0-3 sprawiła, że jest pewna awansu do 1/16 finału. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro. A więcej sportu w Radiu Pogoda za godzinę.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
4: Uwaga kierowcy w centrum. Od dzisiaj od godziny 7 zamknięty będzie wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. To efekt prac wodociągowych, które potrwają do końca lipca. Objazdy poprowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostanie możliwy, a przejście dla pieszych będzie otwarte.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
12: Pogoda w Warszawie.
4: O poranku we Warszawie powinno być jeszcze całkiem przyjemnie na dworze, ale dzisiaj temperatura ma przekroczyć nawet 30 stopni. Uważajcie szczególnie na spacerach na otwartej przestrzeni. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dodatkowo pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale z każdym dniem ta temperatura będzie szła jeszcze w górę.
12: Radio Pogoda.
11: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
1: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
13: 6:05. Kawa jest, woda jest. No tak, mikrofon jest, sami państwo słyszą, okulary muszę wyczyścić.
14: A słodka bułeczka do kawy?
13: Nie.
14: Asia.
13: Asia Kruk, dzień dobry. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Kłaniam się państwu. Dzisiaj 25 dzień czerwca. Wiedzą państwo, ile w tej chwili już jest w Zielonej Górze? 22,5 stopnia. No to ciepło, prawda? 176 dzień roku dzisiaj. Do końca roku 189 dni. Do końca lata 89. Słońce wstało 16:04, zajdzie minutę po 21:00. Dzień jest krótszy od najdłuższego o jedną minutę, ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku i super. I mamy też najpiękniejsze melodie dla państwa na dzień dobry. Jan Wojtak i Wawela, a za chwilę Lidia Czarska i Edward Kluczka.

0: Wakacje w południowych krajach słynących z niskich cen będą w tym roku po prostu nieco droższe. Największy szok turyści właśnie w Turcji przeżyją. Minimalnie staniało dla odmiany we Włoszech i na Cyprze, a najtańsza na urlop jest Bułgaria. Takie są analizy.
1: A Bułgaria jest taka piękna.
0: A moja mama jest w Bułgarii teraz.
1: O, proszę,
0: moją ciocią pojechały.
1: Naprawdę, uwielbiam Bułgarię.
0: Tylko gorąco trochę.
1: No, ale za to jakie dobre jedzenie.
0: A, to prawda. W Gazecie Wyborczej jeszcze w środku numeru bardzo ciekawy artykuł o śmiechu. I teraz będę czytał. Przypomnijcie sobie, kiedy ostatni raz śmialiście się tak, że nie mogliście przestać.
1: No, kilka dni temu, tak.
0: To niekontrolowany śmiech, jeden z dwóch rodzajów śmiechu obserwowanego u ludzi. Czasem bywa nazywany głupawką, no bo zazwyczaj daje radość jedynie tym, którzy się śmieją. U obserwatorów wywołuje raczej irytację.
1: My w studiu radiowym doskonale wiemy, co to jest głupawka.
0: Drugim rodzajem śmiechu, dalej czytam w Wyborczej, jest ten śmiech społeczny. Kiedy rozmawiacie w grupie i ktoś powie coś śmiesznego, wszyscy nagle wybuchamy śmiechem i jak w pewnym momencie razem
1: wszyscy
0: kończymy.
1: Się śmiejemy, tak.
0: Okazuje się, że oba rodzaje śmiechu różnią się nie tylko kontekstem, ale i miejscem narodzin. W różnych miejscach mózgu te śmiechy powstają i co ciekawe, według naukowców śmiech niekontrolowany jest ewolucyjnie starszy od społecznego. Prawdopodobnie wyewoluował u ssaków naczelnych, bo zapobiegał agresji i promował bliskość. Z kolei śmiech społeczny badacze łączą z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za mowę, czyli za relatywnie nowy wynalazek ewolucji. Po prostu głupawka była z nami od zawsze.
1: Tak, tak. I to pewnie państwo doświadczyli nieraz, że na przykład komuś coś się stało. No, się potknął na schodach, a państwo zamiast mu pomóc, to się po prostu głupio śmieją i jest to silniejsze od nas i rzeczywiście tak jest. No, warto poczytać takie artykuły i warto to wiedzieć, że to po prostu nie jest nasza wina, tylko ewolucji. Znaczy, właśnie, braku ewolucji w tym przypadku. The Archies, Sugar Sugar, wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Sugar.

Czerwony tulipan. Uwielbiam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po 6. Jak gdyby ktoś miał takie pragnienie, żeby na przykład w niedzielę wystąpić w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, opowiedzieć o swoich ukochanych piosenkach i jest w Klubie Pogodnych Ludzi, no to będzie taka ostatnia szansa przed wakacjami, dlatego że nasz program znika na wakacje spokojnie, bo niech się pojawi w takiej czy innej formie, no ale to jest ten ostatni moment. 22 444 4004, gdyby Państwo chcieli, no to po prostu proszę dać znać. Ostatnie przed wakacjami programy w ten weekend. Koncert życzeń, Moje Najpiękniejsze Melodie. No nie, Świnki 3 z nami zostają na całe szczęście. No taki to będzie wyjątkowy weekend. A później po nowemu, czyli wakacyjnie, o wszystkim Państwu opowiemy albo w stosownym czasie przeczytają Państwo o wszystkim na stronie www.radiopogoda.pl. Prawie 20 po 6. Za chwilę grupa Pro Kontra.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 minut po godzinie 6. No, dzwonią Państwo do nas z raportami, z których wynika, że to, co podaje IMGW, to niecała prawda, bo ze słów Państwa wynika, że wszędzie powyżej 20 stopni. No nie, w Warszawie to jednak nie, około 15-16. O czym będzie dzisiaj mowa w wiadomościach, Michale? Bo to jest dobry moment, żeby powiedzieć.
1: Oczywiście o pogodzie będziemy mówić, będziemy śledzić dla Państwa najnowsze ostrzeżenia wydawane przez synoptyków, bo o ile teraz jeszcze może być faktycznie poniżej 20 stopni, to jest to kwestia godziny, dwóch, trzech maksymalnie. I naprawdę zrobi się w większości kraju gorąco. Także te ostrzeżenia śledzimy i Państwu w wiadomościach przekazujemy. W Gdańsku dzisiaj też będą nasi reporterzy, bo tutaj rozpocznie się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Po godzinie 10:00 początek. Premier Donald Tusk wygłosi przemówienie otwierające konferencję. Do Warszawy też zajrzymy, bo tutaj zaplanowane są dwie sesje Rady Warszawy. W pierwszej tak zwana sesja absolutoryjna i radni mają decydować o udzieleniu wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a potem sesja nadzwyczajna i tutaj Rafał Trzaskowski ma mówić o sytuacji w Szpitalu Południowym. Ceny paliw też się pojawią w wiadomościach. No bo tak, do końca czerwca obowiązują jeszcze przepisy o obniżonym VAT-cie i te ceny maksymalne regulowane przez rząd. Co dalej? To pytanie dzisiaj będziemy zadawać ekspertom, tym bardziej, że przez cieśninę Ormus podobno przybywa już tyle statków, co przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, a więc ta sytuacja wydaje się opanowana. Na chwilę wracać do normy. No właśnie, na chwilę czy nie na chwilę?
0: No właśnie, żeby już tak było.
1: O tym dzisiaj usłyszą Państwo między innymi o tym w wiadomościach.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za pół godziny, punktualnie o 7:00, a teraz Halina Kunicka z przepiękną melodią. Powróćmy jak za dawnych lat.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie siódma. Państwo się już budzą i dzwonią do nas 22 444 4004. No i fajnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z Wrocławia. Całą noc było 25 stopni.
0: Co pani powie?
1: Dzisiaj będę miała super dzień. Wybieram się do Gliwic na siatkówkę. Miłego dnia dla wszystkich.
0: A coś widziałam, że turniej jest jakiś i Polacy nawet grali, ale to specjalista od siatkówki, Zygmunt Heizer tutaj przyjdzie o siódmej, to pewnie wszystko opowie, bo chyba wczoraj kibicował. A odnośnie tej temperatury we Wrocławiu, no właśnie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie tam swoich termometrów porozstawianych po mieście twierdzi, że we Wrocławiu w tej chwili 19,5 stopnia. A pani, że całą noc było 25. I tutaj się troszeczkę rozjeżdżamy. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Przypominamy, że w poniedziałek rusza remont torowiska na ulicy Grójeckiej między placem Narutowicza a placem Zawiszy. W związku z pracami tramwaje nie będą kursowały tym odcinkiem do początku sierpnia, a kierowcy stracą możliwość skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką. Zmiany obejmą wybrane linie tramwajowe i autobusowe, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę przejazdu.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

13 minut i będzie godzina 7, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie teraz poważnie, proszę Państwa, bo i sprawa jest poważna. Dużo mówimy o tych upałach, które już są i nadciągają i nawet tropikalne noce nam się trafią i temperatury podobno nawet do 40 stopni Celsjusza. Dużo się mówi także i w wiadomościach o tym było o godzinie 6 i będzie jeszcze o udarach cieplnych, które oczywiście są bardzo niebezpieczne, ale wczoraj dowiedziałam się, że oprócz udaru cieplnego jest coś takiego jak wyczerpanie cieplne. I ja chyba czegoś takiego doświadczyłam właśnie w niedzielę. Duży wysiłek, bo to i bieganie, i jazda na rowerze, i później siedzenie na słońcu i w pewnym momencie poczułam, że bardzo boli mnie głowa. Więc wróciłam do domu i zmierzyłam sobie ciśnienie, sądząc, że mam wysokie. Wręcz przeciwnie, miałam bardzo niskie, bo to było 106 na 70 albo 69, albo przy bardzo wysokim pulsie. Nie wiedziałam, co mi jest. I wczoraj dopiero lekarz w telewizji uświadomił mi, że to jest tak zwane wyczerpanie cieplne i wtedy należy schładzać ciało i pić wodę, znaczy napić się, no nie to, że długotrwale, napić się wody z odrobiną soli, dlatego że ciało po prostu tę sól straciło. Mówię o tym dlatego, że może to Państwa dotyczyć. Ja co prawda nie biorę żadnych tabletek na nadciśnienie, ale gdybym brała i gdybym zobaczyła, że aż tak bardzo obniżyły mi to ciśnienie, to mogłabym się przestraszyć i Państwo też by mogli, więc no pierwsze co, to trzymajmy się w chłodzie. Ja Państwa bardzo proszę, żebyśmy z tych upałów wszyscy zdrowi wyszli.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 7. Wiadomości zaraz, a w nich?
1: No, upało oczywiście. I odpowiedź na pytanie, co ma fińska sauna związanego z chłodzeniem się w trakcie upału?
0: Poważnie można korzystać z sauny i wtedy będzie chłodniej?
1: Nie. Nie szedłbym w tę drogę, dobrze. Ale fizyka. Pytaliśmy o to, jak się schłodzić. Tak. Właśnie przykład fińskiej sauny się pojawi. Szczegóły za chwilę w wiadomości.
0: Zapraszamy. No to tak samo jak ta gorąca herbata na pustyni, prawda? A poza tym, proszę Państwa, dzisiaj mija rok od bardzo ważnego wydarzenia. Czy pamiętają Państwo, co to za wydarzenie? 22 444 4004. Proszę do nas zadzwonić z tą informacją. Ciekawe, czy Państwo pamiętają.
2: Radio Pogoda.

0: Właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód i może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co po siódmej? No oczywiście życzenia od Roberta Janowskiego, który dzisiaj będzie z nami. Będzie też opowieść jednego z naszych słuchaczy o oszustwie na lekarza, więc proszę słuchać teraz najważniejsze wiadomości.
23: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ekspertów mogły zginąć tysiące osób. Nadchodzą upały. Ponad połowa Polski z ostrzeżeniami przed właśnie upałami. Najlepszym ślubnym prezentem jest... A za chwilę podam wyniki nowego sondażu.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
5: O szczegółach Michał Pierzchała.
23: Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodujące poważne zniszczenia, między innymi w Caracas. Władze nie podały bilansu ofiar. Według amerykańskich ekspertów mogły zginąć tysiące ludzi. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar. Poinformowała, że w nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności, z wyjątkiem usług podstawowych. Zaapelowała do społeczeństwa o jedność i spokój. Przed godziną najcieplej było w Zielonej Górze, prawie 24 stopnie, najchłodniej w Zakopanem, niemal 13 stopni. Temperatury rosną jednak z każdą godziną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Alerty dotyczą całej południowej połowy Polski, a także województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniego Pomorza. Można szukać ochłody pod prysznicem, proponuje fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Patelczyc.
0: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
23: Ważne jest także, aby pić dużo wody, natomiast lepiej nie otwierać okien, mówi ekspert.
0: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
23: Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych mu podczas przesłuchania w prokuraturze. Powoływał się przy tym na brak obrońcy. Dr Emil Jędrzejewski złożył tylko krótkie wyjaśnienie i przedstawił nazwiska dwóch osób, które według niego miały ucierpieć na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Śledczy wezwali go na przesłuchanie po wywiadzie, w którym odpowiedzialnością za śmierć pacjentów obciążył Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora oddziału ratunkowego. Benedykt O'Connor.
2: W sprawie śmierci jednej z osób, o których mówił Emil Jędrzejewski, trwa już śledztwo prokuratury, jednak nie pojawia się w niej nazwisko Kacprzyka, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Nie potwierdziliśmy prawdopodobieństwa popełnienia jakiegokolwiek poważnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida. Ta.
2: Na tę samą informację powołał się także sam Dawid Kacprzyk, który opublikował pierwsze oświadczenie w sprawie. Zaprzeczył w nim doniesieniom o bezpośredniej odpowiedzialności za śmierć pacjentów i zaznaczył, że nie pojawia się jako strona w żadnej z 12 prowadzonych przez prokuraturę spraw.
23: Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci zwrócili też uwagę, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
5: Ale to właśnie dokładnie tak jest. Ja to pamiętam, aż jeszcze rok nie minął, ale część mojej rodziny jest bardzo tradycyjna i na przykład od babci dostałam kołdrę z wielbłąda, a także szklane cudeńka ze szkła z Ząbkowic Śląskich, zabytkowe już w tej chwili. I to uważam za urocze.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trzy grupy już zakończyły rywalizację na mundialu, tę z literką A. Z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-2 na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Dziś wieczorem zagrają z Turcją.
21: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Mieszkańcy Białołęki powinni przygotować się na zmiany w komunikacji. W ten weekend rusza remont torowiska na trasie prowadzącej do pętli Winnica. Tramwaje linii 2 i 17 będą kursowały na skróconych trasach, a dojazd do Winnicy zapewni komunikacja zastępcza. Kierowcom przypominamy również o możliwych zwężeniach ulicy Światowida poza godzinami szczytu.
24: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
21: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
24: Pogoda w Warszawie.
25: Rano w Warszawie jeszcze mamy całkiem przyjemną temperaturę za oknem, ale dzisiaj będzie naprawdę gorąco, bo termometry pokażą około 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Będzie też sporo słońca i mało chmura, więc też i mało cienia. Uważajcie na siebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale z każdym kolejnym dniem temperatura będzie szła w górę. W niedzielę ma przekroczyć 36 stopni.
24: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
6: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: W czwartek, 25 czerwca.
6: Mamy 176 dzień roku, do końca roku 189 dni, do końca astronomicznego lata 89.
5: I jak tam już gorąco? Jak tam
6: nie, umiarkowanie. Mhm. 21,5 stopnia, czyli jeszcze upału nie ma.
5: No, ale będzie i o tym też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Mamy nadzieję, że wszyscy gotowi. 3, 2, 1, 0, start. Zaczynamy pogodny poranek, a właśnie a propos tego 3, 2, 1, 0, start. Co się wydarzyło rok temu, pamiętają Państwo? Będziemy o tym mówić dziś w pogodnym poranku. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 minut po godzinie 7, Robert Janowski poinformuje właśnie o tym.
2: Ale ten czas leci. 25 czerwca dzisiaj, proszę Państwa. I Dorotka ma dzisiaj imieniny, i Łucja, i Maksym. A dzisiaj jest Dzień Marynarza. Także pozdrawiamy serdecznie w Trójmieście. Dużo pań słuchaczek Radia Pogoda. Jeśli mężowie gdzieś tam jeszcze w podróży. W 67 roku... 25 czerwca All You Need Is Love. Beatlesi wykonali ten kultowy utwór na żywo. To był występ w programie telewizyjnym Nasz Świat, Our World, który zapisał się w historii jako pierwsza globalna transmisja satelitarna na żywo. Wydarzenie obejrzało wówczas od 400 do 700 milionów widzów w 25 krajach na całym świecie. All You Need Is Love. Wspaniale. Ale zaśpiewa Maciej Kosowski, Wakacje z blondynką.
3: No to proszę, jak śpiewa, to śpiewa, bo wakacje nadchodzą, jutro zakończenie roku szkolnego, a później będzie laba.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: No, to odegraliśmy nasz hymn. Radość o poranku, pogodny poranek, 7:21.
1: A patrz, już 22 przeskoczyła wskazówka. Proszę Państwa, już za chwilę, za kilka minut w Radiu Pogoda, konkretnie o 7:32 usłyszą Państwo wypowiedź słuchacza Radia Pogoda o być może nowym sposobie oszustów na oszukiwanie seniorów. Więc proszę zrobić radio głośniej i bardzo uważnie tego posłuchać, bo być może już Państwa dotknęło takie oszustwo. I w razie czego, jakby ktoś taki dzwonił, bo to oszustwo telefoniczne, to będzie można się ustrzec. Proszę z nami zostać i słuchać uważnie.
2: Radio Pogoda. Radio

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Została ostatnia reklama.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Pogodny poranek. Ojej, no zagłuszyłem, wróć. Tam było jeszcze wróć.
1: No to wróć, to śpiewaj.
0: Dobra, wróć.
1: No i bardzo ładnie, no i teraz.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:33. Teraz będą, proszę Państwa, ważne informacje, ważne ostrzeżenie od naszego słuchacza.
1: Oszuści nie próżnują, na szczęście Państwo trzymają rękę na pulsie i dzielą się próbą oszustwa z innymi słuchaczami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry z Wrocławia, mówi stały słuchacz Bogdan. Na pewno pani redaktor Joasia pamięta mój telefon, jaki sprzed 2 miesięcy, gdy zadzwoniła do mnie jakaś pani, proponując leczenie, że przyjdzie do mnie lekarz i będzie leczył mnie na stawy. Mhm. Ja wtedy wdałem się w dyskusję i podałem adres szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Borowskiej.
1: Sprytnie.
2: Dzisiaj miałem podobny telefon, a dzwonił do mnie pan, przedstawił się jako lekarz, powiedział mi, że zakwalifikowany jestem do leczenia, ale musi ze mną przeprowadzić krótki wywiad, więc zapytał mnie, czy mam problemy z kręgosłupem, więc ja od razu przerwałem to, nie wdawałem się w dyskusję, tylko przerwałem rozmowę, powiedziałem, że nie mam i się rozłączyłem. A ten pan dzwonił do mnie z telefonu 156 497 663. To tyle, pozdrawiam z Wrocławia.
1: Bardzo serdecznie.
0: A cóż to za dziwny numer.
1: Dziękujemy. To jest numer stacjonarny, jakiegoś tak zwanego call center. No 15 kierunkowy to, nie wiem, gdzieś z południa Polski chyba trzeba by było sprawdzić. My później powtórzymy, proszę Państwa, dla Państwa ten numer, ale teraz, żeby Państwo wiedzieli, jak próbują działać oszuści, nie podajemy żadnych informacji, nie będzie żadnych wywiadów. Bardzo Panu jeszcze raz dziękujemy, że Pan się podzielił tymi informacjami, bo one naprawdę mogą przydać się innym słuchaczom Pogodnego Poranka Radia Pogoda, no w ogóle Polakom. Ach, z tymi oszustami. Za 25 minut 8, Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, Polanka.

0: Anna Jurksztowicz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. Trochę pozytywnych informacji jeszcze przed godziną 8, bo nadchodzą upały.
1: No właśnie. To znaczy, no, niebawem zrobi się bardzo gorąco, no ale potem będzie chłodniej.
0: Kiedy? Dowiedział się Zygmunt i na pewno państwu powie już za chwilę. Natomiast jeszcze powtarzamy numer telefonu, z którego dzwonią oszuści. Proszę mieć to na uwadze. 156 497 663. Sprawdziłam ten kierunkowy, to Tarnobrzeg jest kierunkowy 15. Mhm. Także świętokrzyskie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbigniew Wodecki, znajdziesz mnie znowu za chwilę. Później będą Beatlesi. Za 28.
2: Radio Pogoda.

0: groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltaren!
1: Kto?
2: Woltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Zaglądamy na Stołeczne ulice i przypominamy, że w poniedziałek zamknięta zostanie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jedną nitką, co może powodować spowolnienia i tworzenie się korków. Prace potrwają do połowy sierpnia, dlatego warto rozważyć przejazd Marszałkowską lub Raszyńską.
16: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. Proszę Państwa, mówimy o tym, że ostrzeżenia są przed upałem, że będzie bardzo gorąco, nawet do 40 stopni i zastanawiamy się, czy padnie rekord temperatury, który, przypomnijmy, należy do Pruszkowa pod Opolem. Tam w 1921 roku zanotowano 40,2 stopnia Celsjusza i to była najwyższa temperatura w Polsce.
1: No ale jest też inny rekord, o którym za chwilę powiem, dlatego, że w związku z tym prognozowanym napływem gorącego powietrza meteorolodzy nie wykluczają pobicia rekordu temperatury dla czerwca. Dla czerwca. Obecnie ten rekord wynosi 38,3 stopnia Celsjusza. Został ustanowiony w 2019 roku w Cebrze na Dolnym Śląsku. No i być może ten rekord zostanie pobity. Najwyższa temperatura, ten szczyt tego wykresu, to jest niedziela i tutaj średnio rzecz biorąc 36 stopni, ale będą miejsca, gdzie temperatura może sięgać 40, a nawet powyżej 40 stopni i w niedzielę, w tę najbliższą niedzielę będzie szczyt, potem nastąpi spadek temperatury w okolicach czwartku w przyszłym tygodniu, 22 stopnie, pojawią się opady deszczu, pojawią się burze, potem temperatura będzie się utrzymywać na poziomie właśnie 22-24 stopni, najchłodniej w kolejny czwartek, 9 lipca, 19 stopni na termometrach.
0: Tak,
1: czyli
0: tak,
1: zrobi się tak dosyć chłodno, jak na tę porę roku. No i kolejne dni lipca to temperatura taka fajna. 24-25 stopni.
0: No fajnie. Natomiast takie długoterminowe prognozy pogody, to wiedzą Państwo, że są obarczone dużym ryzykiem błędu. Czyli tak będzie,
1: no
0: albo
1: tak,
0: nie
1: ale
0: będzie.
1: Na pewno ta najbliższa niedziela to będzie szczyt upałów.

0: 4 minuty przed godziną 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę, a w nich Michale.
1: Cały czas śledzimy najnowsze komunikaty pogodowe, a także mamy informacje dla pracowników. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy.
0: A nawet powinien.
1: To przypomina o tym rząd. Są też ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wszystkie te informacje za chwilę w wiadomościach.
2: Już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka. Do wygrania piękna i praktyczna torba Radia Pogoda 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co wydarzyło się dokładnie rok temu? Specjalna kronika radiowa w tym celu. Państwu opowie za dokładnie pół godziny, co to się stało. Chociaż jeśli Państwo wiedzą, to można do nas wcześniej już zatelefonować, oczywiście. Także w sprawie szybkiej piątki, która 10 po 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
17: Tragiczne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Mogły zginąć tysiące osób. Przygotujmy się na upały, bo fala gorąca zaleje Polskę już dzisiaj. Na stacjach tańsza benzyna. Olej napędowy bez zmian.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
16: Michał Pierzchała.
17: Mogły zginąć dziesiątki tysięcy, nawet ponad 100 tysięcy ludzi. Piszą o dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. Amerykańskie służby geologiczne. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków, mówi prezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez.
18: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych. Jest to poważne zdarzenie, a niektóre regiony zostały nim szczególnie dotknięte.
17: Wczoraj w Wenezueli przypadało święto narodowe, w związku z czym wielu ludzi przebywało w swoich domach. Władze na razie nie przekazują oficjalnego bilansu ofiar. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, na przykład starostwo powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim zapowiedziały, że dzisiaj i jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
19: Pij dużo niegazowanej wody, nawet jeśli nie czujesz pragnienia. Najlepsza jest chłodna, niegazowana woda.
0: Unikaj słodzonych napojów i energetyków. Sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. Jeśli możesz, przełóż aktywność fizyczną na godziny poranne lub wieczorne. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
17: Upały są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Dlatego aktywność fizyczną najlepiej odłożyć na późne popołudnie czy wieczór, mówi ratownik medyczny Dawid Lewandowski z Lubelskiego Pogotowia.
14: Zdecydowanie wykonywać go w godzinach wieczornych, kiedy już to powietrze jest chłodniejsze, kiedy słońce zajdzie, już nie jest w pełnym zenicie. Wtedy zdecydowanie łatwiej nam będzie ten wysiłek tolerować, no bo tak naprawdę wydatek energetyczny będziemy mieć taki sam, natomiast będzie zdecydowanie bardziej odczuwalny dla organizmu w takiej temperaturze. Ten organizm będzie potrzebował po prostu więcej energii do tego, żeby się schłodzić.
17: W weekend temperaturę może przekroczyć 40 stopni. Strażacy w nocy opanowali duży pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Ogień objął około 6 tysięcy metrów kwadratowych i wymagał zaangażowania ponad 70 zastępów strażaków. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka dni. W czasie pożaru nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,96 zł za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu z wczoraj. O 1 grosz tańsza jest benzyna 98, 6,67. Koszt litra oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6,11 zł.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Jeżeli jedziecie przez centrum, to przypominamy, zamknięty został wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. To efekt prac wodociągowych, które potrwają do końca lipca. Objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy, a przejście dla pieszych jest otwarte.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
0: Pogoda w Warszawie.
1: Poranek w Warszawie szykuje się pogodny, choć już całkiem ciepły. Dzisiaj maksymalnie termometry pokażą nawet 30 stopni. Miejcie to na uwadze, jeżeli wybieracie się dziś na spacer, i pamiętajcie o wodzie oraz jakimś kapeluszu. Dzisiaj też mamy wiatr umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro też będzie sporo słońca, a temperatura pójdzie jeszcze w górę. I tak w niedzielę ma przekroczyć nawet, uwaga, 36 stopni.
0: Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser
1: i Asia Kruk. Witamy w czwartek, 25 czerwca. Mamy 176 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:16, zachód będzie o 21:01. Dzień jest krótszy od najdłuższego o minutę.
2: I to będzie bardzo gorący dzień. Cieplutko także w Radiu Pogoda, ale tutaj akurat tak emocjonalnie cieplutko. Od najpiękniejszych melodii. Johnny Tillotson.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Lucyno.
3: Dzień dobry, witam.
2: Z którym pięknym miejscem w Polsce rozmawiamy?
3: To jest na południu Polski, Tęczy.
2: Dobrze, gorąco u pani?
3: No.
2: Już.
0: No to jest tak jak wszędzie.
2: No dobrze. To
0: pani Lucyno, ma pani jakiś swój sposób na upały, jak tak gorąco jest?
3: Zasłonić okna.
0: Aha.
2: Słusznie.
3: No i tyle. Zimna woda.
2: Bardzo słusznie. No i oczywiście odpowiednio się odżywiać, dużo wody, jakieś arbuzy, jakieś jabłuszka, jakieś więcej owoców i warzyw, mniej tłuszczu, o tym też mówią lekarze.
3: Tak, ale sama woda też nie najlepsza, tylko najlepiej podobno z białkiem albo z trochę cukru.
2: No wie pani, ale to nie cały czas, jednak
3: no
2: woda
3: nie.
2: Głównie, tak. Jakbyśmy tego cukru tyle pili, to
3: no nie, no lepiej. To nie tyle, ale to tak...
2: Pani Lucyno, za chwileczkę będziemy się bawić w szybką piątkę. 30

0: Aktorka.
1: Olga Bołądź.
2: No przykład. Jej, gratulujemy serdecznie.
0: Jest sukces.
2: Bardzo ładnie pani poszło, to było mega skupienie i naprawdę bardzo to doceniamy, bo w taki upał i tak wcześnie to się ciężko skoncentrować, a pani to potrafiła zrobić i wygrała pani komplet nagród.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy, że pani z nami jest od samego rana. Życzymy wszystkiego dobrego i wszystkiego chłodnego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać łaskawie. Informujemy państwa, że jutro wraca Szybka Piątka po godzinie 8, a od poniedziałku będą wakacje i zupełnie inna zabawa. Taka, którą już państwo znają i bardzo lubią. Szybka.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8.21. Jakiś czas temu zaproponowaliśmy Państwu gimnastykę szarych komórek, czyli przypomnienie sobie, co działo się dokładnie przed rokiem. No i mamy różne propozycje. Niektóre z nich nawet celne, muszę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się już niebawem.
1: Proszę zostać z Radiem Pogoda, bo to naprawdę piękna rocznica. A gdyby Państwo chcieli odpowiedzieć, to jeszcze zapraszamy. Oczywiście 22 440 4004. Jest 8.21 i pół.
2: Radio Pogoda.

0: ma nic mniejszego. Niech kto chce mi wierzy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Została ostatnia reklama.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32. Pytaliśmy Państwa o to na początku audycji, co zdarzyło się dokładnie rok temu. Sporo telefonów na ten temat. A gdyby polska kronika filmowa relacjonowała to wydarzenie, to brzmiałoby to właśnie tak.
1: Dzień dzisiejszy zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiej nauki i techniki. Oto bowiem syn naszej ziemi, inżynier i badacz Sławosz Uznański-Wiśniewski wyruszył ku gwiazdom jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiej Wspólnoty Naukowej. Na kosmodromie panuje atmosfera skupienia i odpowiedzialności. Ostatnie przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Specjaliści czuwają nad każdym szczegółem przedsięwzięcia, które jest świadectwem ogromnego postępu współczesnej myśli technicznej. Od Bałtyku po Tatry, od Odry po Bug, z uznaniem i satysfakcją śledzimy ten historyczny lot. Kosmos staje się bliższy, gdy sięga po niego człowiek z Polski.
0: Brawo, Michał.
2: W roli kronikarza wystąpił Michał Pieszkała.
0: Uwielbiam, to nie była sztuczna inteligencja, to nie. Była naturalna inteligencja Michała.
2: Muszą Państwo przyznać, że w klimacie, prawda? Tak, dokładnie rok temu o 8:31 Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował w kosmos. Spędził tam 20 dni, 2 godziny i 59 minut. Wykonał szereg eksperymentów, także na własnym organizmie. Nie będziemy konkretnie mówić, co to były za eksperymenty, jeśli Państwo będą chcieli, to nie przy śniadaniu może, ale różne inne eksperymenty naukowe związane z technologią, psychiką, także Sławosz Uznański-Wiśniewski robił w kosmosie, o czym później zresztą opowiadał w takim szeregu prelekcji.
0: A jakieś przykłady masz tych eksperymentów?
2: Tak, mam.
0: Co tam się działo ciekawego?
2: Badał kondycję psychiczną, samopoczucie i odporność na stres w warunkach głębokiej izolacji kosmicznej, to aha, na własnym organizmie na przykład, ale też na zlecenie między innymi Uniwersytetu Szczecińskiego, to moje ulubione badanie, sprawdzał, czy komórki drożdży wyposażone w gen niesporczaka, uznawanego za najbardziej odporny organizm świata, lepiej znoszą ekstremalne warunki kosmiczne. I co ty na to?
0: No ja po prostu, zobacz, gdzie leży moja szczęka.
2: No, widzę, na podłodze. Także to już rok, proszę Państwa. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wiedzieli, co wydarzyło się rok temu, powiedzieli o tym. A niektórzy pamiętają, ale większość jednak nie, to my jesteśmy od tego, żeby przypominać.

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce

0: No i pięknie, Blackout i Anna. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Pytają Państwo, co na wakacje z naszymi konkursami. Nie będzie szybkiej piątki, będzie krzyżóweczka. Tak jak w tamtym roku.
1: Państwo lubią krzyżóweczkę.
0: Jasne, że tak. Natomiast po południu też szykujemy dla Państwa nową zabawę na wakacje. No bo dzisiaj i jutro jeszcze normalnie, czyli ani tak, ani nie. Zaprasza Monika Tarka. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda. Jest też książka do wygrania fajna na wakacje. Dziewczyna z mgły Carly Montero. Proszę być z nami i o poranku, i po południu.
2: Radio Pogoda.

0: Kończą się w ogrodzie.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Od soboty aż do 5 lipca nie będzie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Kierowcy wyjeżdżający z Kruczej będą mogli skręcić jedynie w prawo, a zawracanie wyznaczono na rondach Dmowskiego i de Gaulle'a. Zmiany obejmą także autobus linii 107, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę przejazdu i zaplanować więcej czasu na swoją podróż.
11: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: sobotnym poranku Radia Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9. Odbieramy telefony od Państwa 22 444 4004. Są bardzo miłe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu, Pani Zagnięcie.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam serdecznie podziękować za to, że jesteście cały czas, że wspieracie muzyką, dobrym słowem. I chciałam pozdrowić moją Mariolkę ze Oświęcimia, najkochańszą osobę na świecie. I dziękuję, że jesteście. Ania z Kalisza, pozdrawiam.
2: Pani Mariolu, pozdrawiamy.
0: Taka przyjaciółka, to skarb. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy naprawdę wszystkiego dobrego. Proszę z nami zostać, będzie dobrze. Po godzinie 9:00 między innymi Skaldowie z wiosenną piosenką, a teraz Maria Korterbska i jak najbardziej letnio-wakacyjnie. Och, to już niebawem. Augustowskie noce.

0: Augustowskie noce. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, co łączy byłego prezydenta pana Andrzeja Dudę z Marylą Rodowicz? Jest taka rzecz, powiemy o niej po godzinie 9, ale wcześniej będą wiadomości. Michale.
1: A w nich informacja dla tych z Państwa, którzy wybierają się na wakacje do Zakopanego, bo tam po przyjeździe w hotelu albo pensjonacie warto zapytać o jedną rzecz.
0: I powiesz, jaką w wiadomościach.
1: I to się może naprawdę opłacać. Szczegóły za chwilę.
0: Czy ja muszę płacić klimatyczne, skoro...
1: Nie o to.
0: Nie o to?
1: Nie.
0: Dobra, to posłuchamy za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
1: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 9:00 także tematy kulinarne, bo wróciła sprawa bardzo charakterystycznego dania z bobu. A Zygmunt miał wczoraj jeść. To porozmawiamy o tym po godzinie 9:00. Teraz proszę posłuchać bardzo ważnych wiadomości.
10: Upały w pracy. Co przysługuje pracownikom podczas wysokich temperatur, opowie za chwilę nasza reporterka. Polski MSZ nie ma informacji o tym, aby wśród ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli byli Polacy. Do korzystania z zakopiańskiej karty turysty zachęcał próg wakacji burmistrz Zakopanego.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchała.
10: O wzmożone kontrole w związku z upałami apeluje do Inspekcji Pracy szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi m.in. o wodę dla pracowników, ale też możliwość skrócenia czasu pracy bez obniżania wynagrodzenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Woda w pracy ma być ogólnodostępna, mówi rzeczniczka Inspekcji Pracy w Lublinie Katarzyna Fałek-Kurzyna.
13: Po pierwsze, jeżeli temperatura w pomieszczeniu pracy, na stanowisku pracy przekracza 28 stopni i w przypadku, jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni i temperatura powietrza przekracza 25 stopni.
12: Pracodawca może wprowadzić też dodatkowe przerwy w pracy w ciągu dnia albo skrócić dzień wykonywania naszych obowiązków służbowych. Tak już zapowiada część urzędów. Informuje o tym choćby Starostwo Powiatowe w Puławach. Godziny pracy skracają też uczelnie, w tym lubelski UMCS. Ratownik medyczny Dawid Lewandowski przypomina, w takie dni bardzo łatwo o udar cieplny.
14: Jeżeli mamy jakieś cechy podwyższonej temperatury ciała, nagły taki silny ból głowy, który nie przechodzi nam po lekach przeciwbólowych, no to wtedy to już jest sygnał do tego, że powinniśmy się zgłosić do oddziału ratunkowego nawet.
10: Polski MSZ nie ma informacji o tym, aby wśród ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli byli Polacy. Takie informacje przekazał przed chwilą rzecznik resortu Maciej Wewiór. Tamtejsze władze przekazują, że podczas dwóch trzęsień co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. Tomasz Orchowski zbiera najnowsze doniesienia.
15: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
10: Trzęsienie ziemi o magnitudzie ponad 7 odnotowano też u wybrzeży północnej Japonii. Nie odnotowano tam jednak ofiar i poważnych zniszczeń. Co trzeci Polak ankietowany przez Ibris opowiada się za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Prawie 60% jest temu przeciwna, 5% nie ma zdania w tej sprawie. To najnowszy sondaż. Do korzystania z zakopiańskiej karty turysty zachęca u progu wakacji burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. To system atrakcyjnych zniżek w restauracjach, wypożyczaniach sprzętu sportowego, sklepach, muzeach i galeriach. To się opłaca, mówi burmistrz.
16: Za te symboliczne 2 zł za osobę za dobę już warto, no bo można nawet 15% rabatu otrzymać. Kilkudziesięciu partnerów ma już dzisiaj znieść.
10: Przy 4-osobowej rodzinie i kilkudniowym pobycie można więc sporo zaoszczędzić, dlatego już podczas rezerwacji noclegu warto zapytać, czy obiekt oferuje kartę turysty.
9: Życzymy powodzenia i wspaniałego wypoczynku. W jakiej temperaturze? Dziś akurat ten wypoczynek albo praca? O tym za chwilę.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C. To drużyny, które już wywalczyły awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś w grupie D pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. A w grupie F Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
17: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
11: Pogoda.
10: Deszczu dzisiaj nie będzie, w większości kraju dużo słońca i gorąco. W ciągu dnia od 24 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie i do 34 stopni na zachodzie, na wybrzeżu miejscami 22 stopnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
9: No i obserwujemy tak temperatury tu i teraz o Zielonej Górze, dzisiaj mówiliśmy, tam godzinę temu, bo nie ma jeszcze tych wyników raportów z godziny 9, więc o 8 było 27,3 stopnia. Zakładam, że teraz z 1,5 stopnia więcej. Michał Pierzchała.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy.
11: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
19: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
19: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest czwartek, 25 dzień czerwca, 176 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Dorota, Łucja i Maksym.
9: Dzisiaj jest także Dzień Marynarza i tak mi się przypomniało, że się grało kiedyś w marynarza. I wiesz co, Zygmuncie?
19: I co?
9: Nie mogę sobie przypomnieć, na czym ta gra polegała.
19: To ja ci przypomnę.
9: Dobra, to przypomnij mi za chwilę. Albo może Państwo przypomną też. 22 444 4004. Jakby co. Będzie też zaproszenie na dzisiejsze popołudnio wieczór. Za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Skaldowie.

0: To jest jakby tytuł znamienny, dozwolony do lat 18, czerwone gitary przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Ciebie, Michale, to jeszcze nie dotyka.
1: Zygmunta
0: być może już dotknęło, ale ja tylko słyszałam, że mężczyźni w pewnym wieku, gdzieś tam około 50 lat, to robią bardzo szalone rzeczy, a to wybierają się w podróż dookoła świata, a to kupują sobie dom albo motocykl i pragną nim dojechać na koniec Europy, albo skaczą ze spadochronem. A były prezydent Polski, pan Andrzej Duda, kupił sobie Porsche. Kupił sobie sportowy mały samochód, pochwalił się tym w podcaście. Już wiadomo, co to jest za samochód.
1: A jaki kolor?
0: Ciemny taki, nie wiem, granatowy, nie albo czarny.
1: Okay.
0: I czytamy na ten temat

0: Za każdym razem się zastanawiam, co oni tam skopią.
1: Bym nie pytała tak głośno. Rafaella Cara to była przed momentem w pogodnym poranku Radio Pogoda. Jest 20 minut po 9, a tu goście z zaproszeniem na popołudnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś po 18 moim i Państwa gościem będzie Krystian Wieczorek, który ze mną dziś tu w studiu.
3: O, jestem, tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I już teraz z tego miejsca chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na rozmowę ze mną.
2: To ja już chyba nie mam więcej nic do dodania. Zapraszamy po 18.
0: Ale jaki przemiły głos.
1: Bardzo, Krystian Wieczorek.
0: Proszę Państwa, spacer Aleją Sław od 18.
1: Z imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A za chwilę Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi.
4: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Mniszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Została ostatnia reklama.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:30, stało się wczoraj. Po raz pierwszy w tym roku zjadłem bób.
1: Brawo!
0: Pyszny był.
1: Po ile?
0: 12 za pół, kilo. Pół kilograma, czyli 24
1: no,
0: kilograma.
1: No, to czekamy na to, aż będzie
0: tak średnio,
1: taniej.
0: Prawda?
1: No, różni słuchacze mówili, że 15 zł. Oj nie, to za dużo.
0: Ale
1: dla
0: było
1: mnie.
0: Gdzieś też 8.
1: Było gdzieś też 8 w Poznaniu. No, ja kupowałam, ale w innym miejscu w Warszawie po 10 i mi się wydawało,
0: i chyba
1: że...
0: to jest taka cena.
1: Czekamy
0: niezła.
1: Oczywiście na niższe ceny, bo to trzeba jeszcze zamrozić na zimę. Ja w każdym razie tak robię. Ze skórkami jadłeś czy bez?
0: No jak? No przestań. No przecież wiesz dokładnie. Ja jem bez skorupek.
1: Taki młodziutki. Taki zieloniutki. Ale no dobrze, według ciebie ze skorupkami to jest w ogóle nie tego, nie uchodzi. Ale wraca też wczorajszy przepis jednego z naszych słuchaczy na bardzo wyjątkowy bób z powidłami.
2: Dzień dobry, część druga z wczorajszych przyjemności jedzenia bobu z powidłami. Aha. Ten pieprz trzeba rozbić w moździerzu, żeby on był taki grubki, żeby można było go odczuć. To taki sypan.
1: No.
2: Dziękuję,
1: nie, no
2: pozdrawiam.
1: Pewnie.
0: Poczekaj, przypomnij mi, co tam jest? Bób?
1: Bób, powidła.
0: Z czego? Śliwkowe?
1: Nie wiem, no powidła to powidła. No mogą być śliwkowe chyba. Albo z żurawiny. Nie wiem, tak to sobie wyobrażam. No bo dżem trochę za słodki. Powidła są chyba mniej słodsze. No i na to tłuczony w moździerzu czarny pieprz. I słuchacz Radia Pogoda już drugi dzień mówi o tym. I pan tak namawia i chyba mnie pan namówił. No przynajmniej z części bobu, który
0: opowiesz
1: sobie
0: jutro?
1: Kupię i... No to tak. Jeżeli dzisiaj kupię, to jutro opowiem, jak smakowało.
0: Dobra.
1: Albo i nawet nagram filmik.
0: Żeby... Ja pozostaję przy, wiesz, klasycznym, gotowanym, bez łupinek.
1: Rozumiem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O tych przepisach na bób to my sobie jeszcze zrobimy specjalny program, bo państwo mają naprawdę kopalnię pomysłów. Powidła i pieprz. No nie wiem.

0: Co to jest za głos? Za 20 minut będzie godzina 10, pogodny poranek w Radiu Pogoda, sensacja, rewelacja. Dostaliśmy te informacje od naszego słuchacza. Otóż, jak pisze pan Witold, upały nie przyszły z Afryki, Europę zaupałniły.
1: Co zrobiły?
0: Zaupałniły. Aha. Pisze pan Witold.
1: Ja wrocławskie. Rozgrzały, no dobra.
0: Zaupałniły dobra. Wrocławskie Krzyki. I tutaj pan Witold przysłał także zdjęcia. Otóż we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki, jest ulica Upalna. I to stamtąd.
1: A, i stamtąd się to wzięło. No to dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy za korespondencję. Teraz już wiemy, na kogo zwalić winę za ten gorąc. Wodospady dla ochłody. Maria Figiel już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
4: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: W
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Dawno.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 10, już właściwie za 9, 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Czy bardzo upalnie? Powiedz.
1: Jeszcze nie bardzo. Mhm. Cieplutko, ładnie, ale upalnie jeszcze nie.
0: Proszę Państwa, przypominamy, szczyt upał będzie w niedzielę.
2: Ale no proszę się do tego przygotowywać. Przypominamy, nawadniamy się między 15 a 18. Nie wychodzimy z domu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Okna otwieramy tylko po zacienionej stronie, żeby nie wpuszczać gorącego powietrza i jakoś trzymajmy się razem, to razem przetrwamy.
1: Gorąco. Miejmy po prostu taką jedną długą hydration break.
0: Poczekaj, mógłbyś przetłumaczyć.
1: Przerwę na nawadnianie.
2: O. To jest językiem mundialowym. To,
0: tak, z mistrzostw świata.
2: Piotr Sporakowski po 10:00. My dziękujemy do jutra. A jutro koniec roku szkolnego. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.

0: Kwiat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Kwiat jednej nocy zespołu Alibabki, a potem Rollover Beethoven Chucka Berry'ego usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda na początek naszego spotkania i to będzie tuż po tych wiadomościach.
2: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilną kontrolę w Szpitalu Południowym po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach. Sprawdzane są procedury leczenia pacjentów, organizacja pracy i przebieg specjalizacji lekarskich. Decyzje personalne wobec kierownictwa szpitala mają zapaść w przyszłym tygodniu. Straż Ochrony Kolei alarmuje, aby nie wchodzić na pociągi. Od początku roku w naszym regionie było 13 takich incydentów. Młodzi ludzie w taki sposób szukają adrenaliny i przy okazji kręcą filmy, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
7: Konsekwencją takich, nazwę to, zabaw jest upadek z pociągu, porażenie prądem elektrycznym. Grozi to, prawda, utratem życia i kalectwem trwałym.
6: W tym roku z jednego z wagonów spadła porażona prądem 18-latka. Przeżyła, ale była poważnie ranna. A w związku z upałami od wczoraj w Warszawie uruchomione zostały kurtyny i zraszacze wodne. W taki sposób schłodzić się można na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu, Placu Konstytucji i Bulwarach Wiślanych. W mieście działają także poidełka z wodą pitną. Za godzinę będę miała za to ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Pogoda w Warszawie.
6: 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Spodziewajcie się dużej ilości słońca, małego zachmurzenia i tego, że raczej ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się taka sama pogoda, ale temperatura będzie szła w górę. I tak do niedzieli może przekroczyć nawet 36 stopni. Taki mamy początek lata. Uważajcie więc na siebie, zwłaszcza na spacerach.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Dzisiaj dzień marynarza, więc niniejszym składam życzenia wszystkiego dobrego oraz pomyślnych wiatrów wszystkim marynarzom, a także tym, którzy są sami sobie marynarzem, sterem i okrętem. Jeżeli to Państwo, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, czym się Państwo zajmują i co zdecydowało o tym, że są Państwo tak samowystarczalni. Jeśli chodzi o muzykę, nasze spotkanie rozpoczną najpiękniejsze melodie Ali Babek, Chucka Berry'ego i Andrzeja Rybińskiego.

Dziesiąta minęła przed, no, niespełna kwadransem, umówmy się, więc to jest świetna pora na kawę, tym bardziej, że w kawiarniach o tej porze dnia jest trochę luźniej, więc to będzie taka wiadomość na czasie. Chociaż przyznam, że kiedy ją zobaczyłem, musiałem dwa razy przeczytać, żeby do mnie dotarło, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż w magazynie Noise.pl przeczytałem o kawiarni w Japonii, w której rozmyślnie doprowadza się gości do łez. W tym celu goście oglądają wzruszające filmy, słuchają wzruszających historii i one mają gości skłonić do płaczu, a personel kawiarni służy wtedy wsparciem emocjonalnym i rozmową. To jest część całego trendu nazwanego poszukiwaniem łez, rikatsu po japońsku. Według tego trendu płacz pomaga zredukować stres, który, jak wiadomo, jest częścią japońskiego życia codziennego, no i chyba nie tylko japońskiego. Twórcy tej kawiarni przekonują, że kilka minut szczerego płaczu może przynieść sporą ulgę, na pewno większą niż tłumienie takich emocji w sobie przez nie wiadomo jak długi czas. I to jest japoński trend. W świecie zachodnim ten specjalistyczny personel, który potrafi przynieść ulgę w potrzebie, nazywa się barman i podawanie drinków to jest najprostsze z jego zadań i obowiązków.

I'll never fall in love again. Już się nie zakocham, śpiewała Dionne Warwick w Radiu Pogoda. Za chwilkę sława przybylska i słodkie fijołki, a teraz przypomnienie, dzisiaj czwartek, więc Wojciech Masiak po raz ostatni w tym tygodniu będzie czytać kolejne fragmenty powieści Aleksandra Dima, Hrabia Monte Cristo. Ale akurat tutaj nic się nie zmieni. W Radiu Pogoda na wakacjach od poniedziałku znów będziemy słuchać kolejnych fragmentów tej książki, również o 22. Tak jak dzisiaj na antenie Radia Pogoda, a potem te wyemitowane już fragmenty znajdą się w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

Eleni i od razu jaśniej, prawda? Mimo, że słońce i tak świeci. Jak państwo pamiętają, przedwczoraj cały świat obchodził Dzień Ojca. Przy tej okazji w kierunku ojców i tatusiów popłynęła fala dobrych życzeń. Czasami wręczano też podarunki dla najlepszego taty na świecie, dla wyjątkowego taty albo dla kochanego taty. Muszę powiedzieć, że jeden z tych podarunków zrobił na mnie wrażenie, może dlatego, że był niepowtarzalny. To była czapka z daszkiem. Taka zwykła, jaką najczęściej można kupić w byle markecie. Bez żadnych haseł czy obrazków, ale to rodzina tego taty, który ją dostał, a potem pochwalił się nią w internecie, sprawiła, że czapka stała się jedyną w swoim rodzaju. Mama poprosiła kilkuletnie dzieci, żeby ozdobiły czapeczkę swoimi rysunkami i tym, co chciałyby tacie powiedzieć w dniu jego święta. No i dzieci wywiązały się z zadania wyśmienicie. Na froncie nad daszkiem znalazło się hasło "Najlepszy tata", napisane niewprawną dziecięcą ręką. Na jednym z boków czapki pojawił się inny dziecięcy napis "Kocham cię, tato", a po drugiej stronie prościuteńki, raczej koślawy rysunek mamy i taty przytulających się do siebie w wykonaniu dziecka. A potem mama rodziny wzięła czapkę i wyhaftowała te napisy i rysunek kolorowymi nitkami, tworząc przepiękny upominek. No, dla mnie to jest najlepszy dowód, że nie cena i bogactwo prezentu stanowią o jego prawdziwej wartości, tylko zaangażowanie darczyńców w ten prezent. 22 444 4004. Jestem bardzo ciekaw, czy państwo też tak uważają i czy mają państwo, albo chociaż pamiętają taki prezent, który został stworzony specjalnie dla państwa. Nie był kupiony w sklepie, bo istnieje tylko w jednym egzemplarzu, stworzonym osobiście przez kogoś bliskiego, dzieci, wnuki, a może kogoś, na przykład malarza, bo portret można przecież namalować, być może z niewielką pomocą innych, ale wyłącznie dla państwa. Pamiętają państwo albo mają państwo taki prezent?

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Słuchaliśmy piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny w wykonaniu Jadwigi Barańskiej, czyli Barbary z filmu i serialu Noce i Dnie. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w równie melancholijnych piosenkach Dalidy i Alena Delona oraz Haliny Frąckowiak, ale wcześniej usłyszymy beztroskę w piosence Hanny Banaszak pod tytułem Żegnaj kotku.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Została ostatnia reklama.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Wajrak.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
15: Najpiękniejsze melodie Violetty Villas, Przyjdzie na to czas i Elżbiety Starosteckiej, Za rok, może dwa. Usłyszymy zaraz w Radiu Pogoda, ale wcześniej proszę posłuchać naszych wiadomości.
16: Wiadomości z Warszawy.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek wracamy do sprawy Szpitala Południowego. Jego były ordynator Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań. Złożył za to wniosek o odroczenie terminu tego przesłuchania. Bądźcie czujni, prosi podróżnych Zarząd Oczyszczania Miasta. W najbliższy weekend autobusy na Dworcu Centralnym mogą zmienić swoje miejsce odjazdu. Powodem będą porządki, mówi Magdalena Niedziałek z zarządu.
18: Porządki rozpoczynają się wcześniej rano, obejmują dokładne mycie myjkami ciśnieniowymi wszystkich elementów pętli.
17: Do czyszczenia szklanych konstrukcji wykorzystuje się podnośniki, a podczas prac fragmenty pętli będą wygradzane. Na koniec jeszcze dobre wiadomości dla pasażerów pociągów. W granicy Bemowa i Woli powstanie nowy przystanek kolejowy Warszawa-Ulrychów. Podpisano już umowę na jego projekt i budowę. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niego w grudniu. Za godzinę powiem za to więcej na temat dziwnego obiektu, który można było ostatnio zobaczyć na warszawskim niebie.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
16: Pogoda w Warszawie.
17: Wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie, przyda się coś na głowę i butelka wody, bo będzie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, ma być też sporo słońca i mało chmur na niebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dobrze wpływać. Jutro będzie jeszcze cieplej. Temperatura do niedzieli ma podskoczyć nawet do 36 stopni. I jak patrzę w te prognozy, to od poniedziałku będzie podobnie.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry, dzisiaj 25 czerwca, dzień wyjątkowy. Dlaczego?
20: Dzień marynarza. Wszak nie co dzień się zdarza. Ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból.
15: Ból. Ból, ból odwzajemnia mi, bardzo się cieszę, że humor dopisuje, a słuchaczkę usłyszymy jeszcze dzisiaj. Wypowie się o prezentach, które są najcenniejsze, bo istnieją tylko w jednym egzemplarzu stworzonym własnoręcznie przez darczyńcę. To mogą być laurki, ale mogą być także różne inne rzeczy. Na pewno każdy z nas przynajmniej raz dostał podobny prezent, stworzony z myślą wyłącznie o nas i specjalnie dla nas. U mnie na ścianach na przykład wiszą obrazki mojego syna z czasów przedszkolnych jeszcze, a państwo mogą się pochwalić podobnym własnoręcznym prezentem stworzonym tylko dla państwa?

0: Only the Lonely, przebój Roya Orbisona z 1960 roku, zabrzmiał w Radiu Pogoda. Za chwilkę poczujemy się jak na lotni, słuchając piosenki Andrzeja Zauchy, a teraz wrócę do tych własnoręcznych prezentów, o które dzisiaj Państwa pytam. Czy Pani na przykład dostała taki prezent zrobiony wyłącznie dla Pani?
1: Tak, zrobił mój tato mnóstwo rzeczy, ale to, co zostało, to jabłonka, którą zasadził, ale zrobił dla mnie huśtawkę, nie jedną, która do tej pory jest, prawie 36 lat. Zrobił mi sanki, które mam cały czas i czasem ja mam głupawkę, a jest gdzieś ośnieżona góra, co sobie dalej na nich zjeżdżam i chyba przewidział, że córka urośnie i trochę przybierze na wadze, bo dalej mnie utrzymują.
0: Super.
1: Ale ja mam jeszcze dwójkę rodzeństwa i kiedy jeszcze żyła babcia, to zjeżdżało się nas mnóstwo i każdy każdemu robił prezent, ale dzieci zawsze robiły same i też mimo późniejszych już lat i nawet teraz, wiadomo, że kupujemy, ale też zawsze robimy coś sami. Niech to będzie kwiatek z papieru, niech to będzie samochód, który ma kółka, zakrętek od butelki, ale to jest najcenniejsze, bo nieważne, czy ktoś ma pieniądze na wielki prezent, czy nie. Jeśli dasz coś, co zrobisz, to znaczy, że naprawdę temu komuś poświęciłeś czas,
0: otóż
1: że
0: tak.
1: Naprawdę ten ktoś dla ciebie coś znaczy. I to nie zawsze musi być rodzina. Jeśli poświęcasz swój czas, to jest chyba najbardziej wartościowe i z takich prezentów najbardziej się cieszę i zawsze staram się sama też takie dawać. No, do wszystkiego pięknego.
0: I wzajemnie. Trudno się z tym nie zgodzić. Najcenniejszy jest czas poświęcony na zrobienie prezentu. No i jeszcze jedno, niedoskonałości takiego prezentu sprawiają tylko, że on, jego wartość jeszcze wzrasta. Czy Państwo kiedyś dostali taki własnoręczny prezent od kogoś? Jeżeli tak, proszę się tym pochwalić w Radiu Pogoda.

0: Ksenia Kozłowska w Radiu Pogoda śpiewała wesołą piosenkę podszytą tęsknotą. Za chwilkę będziemy sprawdzać, jak wyglądało miasto latem roku 66 dzięki zespołowi Love and Spoonful. Przy okazji przypomnienie o tym, że podczas upałów lepiej nie wychodzić w środku dnia z domu, lepiej nie otwierać okien, jeśli w domu jest chłodniej, no i koniecznie trzeba pić wodę. Piłkarze robią sobie przerwy na nawodnienie co 20 parę minut na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Nie bądźmy od nich gorsi, to oni i ich sztaby trenerskie wiedzą, jak utrzymać dobrą formę, więc korzystajmy z tej wiedzy. No i przyda się też słuchanie najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Proszę.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja.

0: Piękna piosenka La Vie en Rose w cudownym wykonaniu Wiery Gran w Radiu Pogoda. Polski tytuł: Gdy w ramiona bierzesz mnie. Się rozmarzyłem teraz. Lekka zmiana tematu wobec tego. Czasami człowiek odbiera telefon i słyszy:
1: przepraszam, pomyłka.
0: Ja zawsze wtedy odpowiadam, że nic się nie stało i na tym sprawa się kończy, ale podobno bywa, że z takiej pomyłki wynikają dłuższe znajomości. Jak mówię, mnie to się nie przytrafiło, ale może państwu. Jeżeli tak, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i o tym opowiedzieć. Jak to było, czy dalej są państwo w kontakcie? No wszystko na ten temat.

0: Speedy Gonzales i Pat Boone w Radiu Pogoda. Ta piosenka powstała w hołdzie dla najszybszej myszy w całym Meksyku. Jeżeli oglądali Państwo filmy z serii Looney Tunes, czyli filmy o króliku Bugsie, kaczorze Duffin, strusiu pędzi wiatrze i tak dalej, to być może zdarzyło się Państwu oglądać także Speedy'ego Gonzalesa. Zawsze wzbudzał tumany kurzu biegnąc, nosił takie szerokie sombrero, no i był myszą. No i zawsze zdążył na czas, by pomóc w walce o sprawiedliwy świat, gdzie koty i myszy są równe.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowę? Na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
17: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar. Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Bardzo smutną piosenką retro grupy Pod Budą i przebojem Help Yourself Toma Jonesa rozpocznie się dzisiejsze popołudnie przy najpiękniejszych melodiach, ale to za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura od 3 lat badała 12 spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 postępowań nadal trwa, 4 zostały umorzone, a w 3 przypadkach odmówiono ich wszczęcia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ich ponowne sprawdzenie. Warszawa przygotowuje się do uderzenia gorąca. Już dzisiaj temperatura może przekroczyć 30 stopni w cieniu. Będziemy na to reagować, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
18: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona. Będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
17: Najgoręcej ma być do końca tego tygodnia. W niedzielę temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni. Na koniec ciekawostka. Nad Warszawą można było ostatnio zobaczyć aerostat Basia, należący do Polskiej Akademii Nauk. To balon obserwacyjny do wykrywania nisko lecących obiektów. Może on pracować na wysokości 300 metrów i szybko przenosić się w inne miejsca.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
17: Upał w Warszawie nie odpuszcza i tak łatwo nie odpuści. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 30 stopni. Będzie sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Tak samo ma być jutro, z tym, że ta temperatura będzie szła w górę. Do niedzieli na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Podobnie szykuje się przynajmniej początek przyszłego tygodnia. Pamiętajcie o tym, jeżeli zamierzacie wybierać się na spacer, zwłaszcza w okolicach południa.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
16: Czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda zaczniemy najpiękniejszymi melodiami grupy Pod Budą, Toma Jonesa i Marii Koterskiej, a potem będziemy świętować urodziny Wojciecha Czemplika, skrzypka, którego znają Państwo z piosenek m.in. Starego Dobrego Małżeństwa. A później wrócimy do własnoręcznych prezentów, czyli tych najcenniejszych, bo niepowtarzalnych. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. Lato.

parki odwiedziliśmy dzięki Marii Koterskiej. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, obchodzimy urodziny Wojciecha Czemplika, który ukończył Wyższą Szkołę Morską, więc można powiedzieć, że dziś ma podwójne święto, bo i Dzień Marynarza, i urodziny. Z początku muzyka była jego hobby, potem stała się zawodem. W 1986 roku Wojciech Czemplik pięknie grał na skrzypcach i czasami nawet śpiewał w zespole Stare Dobre Małżeństwo. Jaka

No tu akurat usłyszeliśmy fragment, w którym Wojciech Czemplik gra solo, ale jubilat ma na swoim koncie aż 3 płyty wydane pod własnym nazwiskiem. Dziś artysta kończy 67 lat i z tej okazji Radio Pogoda życzy panu Wojtkowi wszelkiej pomyślności, a słuchamy piosenki z czasów, kiedy stare, dobre małżeństwo nagrywało piosenki Edwarda Stachury i na skrzypcach właśnie słychać było Wojciecha Czemplika.

Jerzy Połomski i Ali Babki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach Hanny Rek i Seweryna Krajewskiego. A teraz mam dla Państwa zaproszenie od Tamary Pawlik-Lipskiej do słuchania Radia Pogoda. Dziś, późniejszym popołudniem, w Alei Sław Tamara będzie gościć aktora, którego znają Państwo między innymi z seriali M jak Miłość albo Komisarz Alex, w którym zagrał komisarza Piotra Górskiego. Czym jeszcze może się pochwalić pan Krystian Wieczorek, bo to o nim mowa? Wszystko usłyszymy już dziś w Radiu Pogoda o 18:00. Radio Pogoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Thank you.

0: To był Seweryn Krajewski. Dzisiaj pytam Państwa o prezenty, które ktoś zrobił tylko dla Państwa w jednym egzemplarzu, więc cały czas poświęcony na wykonanie takiego prezentu i wszystkie myśli były dla Państwa i o Państwu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tylko chciałam powiedzieć dwa słowa a propos prezentów, o których była przed chwilą mowa. Lidia z Warszawy. Moja córeczka, jak była, nie pamiętam, czy w pierwszej klasie, czy ostatni rok w przedszkolu, zrobiła mi na Dzień Matki, namalowała zajączka, tak jak umiała, a najlepszy był podpis. Ten zajączek przez N jest dla mamy. Była bardzo już pisząca i bardzo czytająca dziewczynka, ale taki błąd był i ten zajączek jest przepiękny. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, pani Lidio. Zajączek przez N. Cudowne. Takie właśnie niedoskonałości podkreślają jeszcze wyjątkowość takiego prezentu, prawda? Też mam kilka takich, bardzo osobistych i pilnie ich strzegę, bo uważam je za bardzo, bardzo cenne. Wrócimy jeszcze po 13 do tych prezentów w jednym egzemplarzu, a teraz posłuchajmy piosenki, która zawsze pojawia się, kiedy jest upał. Jean-François Maurice i 28 stopni w cieniu w Monako.
2: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

najpiękniejszych melodii słuchamy w Radiu Pogoda. Te, której słuchaliśmy przed chwilką, Hanna Skarżanka nagrała w 58 roku. Ta, której posłuchamy za chwilę, była w 69 roku, a więc dekadę później, debiutem pewnej piosenkarki z Walii, która przyjechała do Londynu w poszukiwaniu sławy i znalazła ją między innymi dzięki Paulowi McCartneyowi z zespołu The Beatles, który zajął się stroną produkcyjną tej piosenki, tego utworu. Wyszedł przebój numer jeden w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. W Stanach utwór Mary Hopkins Those Were The Days, bo o tę piosenkę i tę wykonawczynię tu chodzi, dotarła do drugiego miejsca. No bo na pierwszym był utwór Beatlesów, Hey Jude. Można powiedzieć, wszystko zostało w rodzinie.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
19: Została ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
21: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
22: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
23: Reklama.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Bogdan Łazuka za kilka minut zaśpiewa swój pierwszy opolski przebój Dzisiaj, Jutro, Zawsze, a potem pojawi się Sing Sing Maryli Rodowicz. Wszystko po kolei usłyszymy zaraz po najważniejszych wiadomościach Radia Pogoda.
12: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczył ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowy na początek lipca zaprasza Lublin.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
13: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
12: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Krajowej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
14: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
12: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
12: W całym kraju dziś piękne słońce, niemal bezchmurne niebo i bardzo gorąco. Do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 30 w centrum, 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami do 23. Wiatr dziś spokojny, miejscami umiarkowany.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają, rzecz jasna, po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami przeboje Bohdana Łazuki, a potem Maryli Rodowicz, po czym wrócimy do najpiękniejszych, bo własnoręcznie wykonanych prezentów, które Państwo otrzymali.

0: Pretekstem do mojego dzisiejszego pytania o te własnoręcznie wykonane prezenty, które czasem dostajemy, była historia prezentu na Dzień Ojca. Ten akurat ojciec dostał czapkę z daszkiem ozdobioną przez dzieci, a potem te ozdoby zostały utrwalone przez mamę. Państwo też dostają czasami bardzo oryginalne upominki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Barbara z Poznania. Chciałam się pochwalić, że moja wnuczka robi bardzo ładne, małe rzeczy, trochę większe jak pudełko od zapałek. I na przykład tam jest, jak babcia jest krawcową, albo na fitnessie różne rzeczy związane z tą sprawą. Dziękuję.
0: To ja dziękuję pani Barbaro za ten telefon. Rozumiem, że to są takie jakby scenki z życia. Gratuluję talentu wnuczce i tego, że uszczęśliwia nim swoich bliskich. Ale czasami wdzięczność okazana w prostszy sposób też wywołuje równie emocjonalną reakcję. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja od córeczki mojej pani masażystki, kiedy wiedziała, że przyjeżdża do mnie i dostanie książeczki, to w podziękowaniu przygotowała sobie karteczkę czerwoną, na której było wymalowane serduszko. Byłam bardzo wzruszona. Pozdrawiam.
0: Wcale się temu wzruszeniu nie dziwię i również pozdrawiam. Niedługo jeszcze raz wrócimy do tych najcenniejszych, choćby ważnie niedoskonałych prezentów. Ale kto by tam patrzył na doskonałość czy nie? Liczy się gest przecież.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pytany.

0: brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Nekrysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej pana Krysi z Turnusu III ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... La sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Kto śpiewał refren z Wojciechem Młynarskim? Ręka do góry? No ja śpiewałem, oczywiście. Chociaż myślę, że lepiej, że państwo tego nie słyszeli. To była piosenka przypominająca, że lato już jest, a do rozpoczęcia sezonu letniego coraz bliżej. Program Radia Pogoda od poniedziałku troszkę się pozmienia. Jedne zabawy zostają zastąpione innymi, pojawią się letnie propozycje, między innymi fundusz wczasów pogodowych. W trochę innej odsłonie niż dotąd, ale o tym, co dotyczy naszych spotkań podczas wakacji, powiem troszkę jutro. No z tym, że uspokajam, że żadnej rewolucji nie będzie, to ciągle będą spotkania przy najpiękniejszych melodiach. Na lato. Radio

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie

0: twoje czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Została ostatnia reklama.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Reklama.

0: Te magiczne chwile, które tak pięknie opisywał Perry Como w Radiu Pogoda, to także momenty, w których dostajemy od kogoś prezent własnoręcznie zrobiony przez kogoś dla nas. To chyba najlepszy dowód tego, że nas lubią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tej strony Katarzyna z Poznania. Ja dostałam kiedyś od dzieci takie wspaniałe tablo, na którym były z lewej strony zdjęcia ich z dzieciństwa, całej czwórki mojej, a po prawej odtworzone sytuacje już aktualne, czyli starali się dopasować ubranie, odnajdywali te same pomieszczenia, te same miejsca, żeby zrobić takie samo zdjęcie, tylko no po 20 paru latach.
0: Fantastyczne.
1: Także wisi to przepiękne tablo u mnie w domu i wiem, ile musieli włożyć w to wysiłku, żeby się zebrać w czwórkę i odtwarzać te sytuacje. Jestem bardzo za to wdzięczna. Dziękuję.
0: Ja też pięknie dziękuję za tę opowieść, pani Katarzyno. Proszę jechać bezpiecznie. Co za cudowny pomysł z tym tablo. Z jednej strony zdjęcia dzieci, z drugiej dorośli. Nazwałbym to w poszukiwaniu tamtych chwil. No bo myślę, że wybrane zdjęcia też nie były przypadkowe. Najczęściej te, jakie niezgrabnie nazywam własnoręczne prezenty, robią nam dzieci, ale jak słychać, czasami dorastają i wtedy te prezenty wzruszają jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o wzruszenia, przed nami najpiękniejsza melodia Kaliny Jędrusik.
2: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. My stan pogody sprawdzamy dla Państwa co godzinę w wiadomościach i namawiamy, żeby dbali Państwo o siebie, nie wychodząc z domu bez wyraźnej potrzeby podczas tych upalnych dni, a w domu, żeby się Państwo chłodzili oraz pili wodę. Zresztą wszędzie proszę pić wodę. Za chwilkę w Radiu Pogoda kilka melodii chłodzących, potem od 14 Monika Tarka będzie dotrzymywać Państwu pogodnego towarzystwa. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10. W remanencie tygodnia pewnie też pojawi się przynajmniej jeden telefon opisujący taki wyjątkowy upominek z całym sercem włożonym w jego wykonanie.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Została ostatnia reklama. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Wcale się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchać Radia Pogoda.
2: Magdalena Zabacka, pozdrawiam Państwa serdecznie.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my już za kilka minut zaczynamy czwartkowe pogodne popołudnie. Będzie radości tyle, czyli piosenka Katarzyny Bowery, to na sam początek, a potem kolejne najpiękniejsze melodie. No ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
14: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
15: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
14: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i Dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza?
5: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
16: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
5: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
17: Co w ogóle płacimy, te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze?
18: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
5: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
2: Pogoda.
14: Słonecznie, niemal bezchmurnie i bardzo gorąco. Tak jest w całym kraju. Nigdzie dziś nie powinno padać, a na termometrach na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, najcieplej na zachodzie do 33, najchłodniej na wybrzeżu od 22 do 23 stopni.
13: To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam do słuchania najpiękniejszych melodii, do spędzenia czasu razem z nami, ale także z Ewą Bem, która po 15 opowie o swojej kolejnej najpiękniejszej melodii. To będzie już przedostatnie spotkanie z panią Ewą Bem w tym naszym muzycznym cyklu, ale wszystkie rozmowy mogą państwo śledzić także na naszym Facebooku i na Instagramie. Oczywiście zaproszę państwa też po 16 na konkurs Ani tak, ani nie, a po 17 przyjmę kogoś z was do klubu pogodnych ludzi. No ale na razie pozdrowienia od państwa. No dzisiaj takie od pani Haliny na początek pogodnego popołudnia.
19: Muzeczki z Wrocławia. Miłego dnia. Pa, pa.
13: Dziękujemy pięknie.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Gdzie ci mężczyźni? Anatolii zaśpiewała tą piosenkę, ale słowa i muzyka ułożona oczywiście przez mężczyzn. Dzisiaj, zanim przejdziemy do obiadu i zapytam Państwa, co u Was dziś na obiad, zastosujemy taką odwróconą dietę Roberta Lewandowskiego, który obiad zaczyna od zjedzenia deseru i właśnie od deserów zacznę. Zajrzymy do Malborka, bo tam dzieje się rzecz ciekawa. Muszą tam bardzo lubić słodycze, dlatego że w pewnym momencie w Malborku stanął taki automat, z którego można było sobie kupić różnego rodzaju ciasta, pyszne i świeże. I cieszy się to tak dużym powodzeniem, że obok tego ciastomatu stanął właśnie marcepanomat, z którego można kupić różnego rodzaju marcepany w cukrze pudrze, w kakao, w skórce pomarańczowej, takie z pistacjami. I też podobno cieszy się dużym powodzeniem. Coraz więcej takich automatów pojawia się na naszych ulicach. No, kwiatomaty, nie wiem, czy u Państwa też, ale tutaj u nas bardzo dużo takich kwiatomatów dla spóźnialskich z bukietami się pojawiło. Jak byłam w Kazimierzu, to widziałam też, że już te słynne kazimierskie koguty sprzedawane są również z automatów, a nie z popularnej tam piekarni. A za granicą, jak byłam ostatnio, to widziałam dwa takie ciekawe. Jeden taki, w którym automat robi pizzę. Trzeba poczekać 5 minut, ale wychodzi pyszna, ciepła i chrupiąca. A drugi to we Francji takie maszyny na ulicach francuskich miast, które całodobowo wypiekają i serwują chrupiące, ciepłe bułeczki. No, głównie bagietki. Ciekawe, co będzie dalej. Wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Gigi Anderson w Radiu Pogoda, Mama Lorraine, a tuż po niej Sława Przybylska.

Sława Przybylska i Galapagos. No, gdybyśmy pojechali na Galapagos, to pewnie dostalibyśmy ceviche de calangua, czyli takie orzeźwiająca sałatka zmarynowanego w soku z limonki mięczaka z pomidorami, cebulą i kolendrą. Tam się tym podobno zajadają. Może i to jest pyszne, chociaż prawdę mówiąc ja nie przepadam za owocami morza, nie wiem jak państwo. No właśnie, a co dzisiaj u was na obiad? Pytam o to w porze obiadowej. 22 444 4004 to jest nasz numer, czekamy na jakieś inspiracje. Radio

0: Nadzwyczajne.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia

0: się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: sera, sera. Jak Państwo słyszą, ktoś chciałby sera, sera. A co u Państwa dzisiaj na obiad?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzisiaj u mnie na obiadek pulpeciki w sosie własnym. Mm. Do tego po 3 ziemniaczki młode z koperkiem. No i jeszcze sałata. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, życzę smacznego. Co tam jeszcze u Państwa?
2: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Dzisiaj na obiad mam chłodniczek z buraczków na jogurcie, na drugie danie młode ziemniaczki, fasolkę, karłapiorek, polamy bułeczką, do tego jajeczko. A na deser mrożona kapusia. Elżbieta, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. No właśnie, czyli taki obiad rzeczywiście na upalny, bardzo ciepły dzień. Życzę Państwu oczywiście smacznego. Czy też tak macie, że jak słyszycie, że nadchodzą upały, to przygotowujecie więcej takich rzeczy, dań obiadowych, część mrozicie i potem tylko odmrażacie, żeby po prostu nie stać przy kuchni, żeby nie było gorąco, właśnie jak są ciepłe dni. Bogusław Metz. Teraz w Radiu Pogoda i Marianna.

0: Wstawa i szkoda dnia, no szczególnie latem, kiedy te dni przed nami są piękne, no i są długie i można je wykorzystać. Warto wstać wcześniej rano. No i oczywiście włączyć także z samego rana Radio Pogoda i nasz pogodny poranek. Polecam, szczególnie sama codziennie rano budzę się właśnie z naszym pogodnym porankiem. A teraz proszę Państwa, wracamy do tego, co w dzisiejszych czasach można kupić z automatów.
1: We Wrocławiu na osiedlu Gaj jest pizzomat i jajkomat. O! Zastanawiam się, kiedy będzie kuromat. A u nas, na moim osiedlu, czyli na Ołtaszynie, przy jednej z ulic, mianowicie przy Strachowskiego, jest deseromat. Całą dobę można kupić sobie jakiś przepyszny deser. Tak to wygląda we Wrocławiu. Cieplutkim, cieplutenkim dzisiaj, ale ciepluśnym.
0: No właśnie, no, podejrzewam, że oczywiście w środku jest to zmrożone, bo przecież w takich upałach, które zapowiadają, to takie jajka w takim jajcomacie mogłyby się zagotować, być jajkami na twardo, ale też pewnie znalazłyby swoich amatorów. Jeżeli Państwo spotkali jakieś dziwne automaty na swojej drodze, to zadzwońcie. 22 444 4004 to nasz numer.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda, nie?
17: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
22: Uwaga! Super promocja w Teddy.
23: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Została ostatnia reklama.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie. Za kilka minut kolejne nasze najpiękniejsze melodie, w tym jedna piosenka Ewy Bem i oczywiście pani Ewa o tym utworze już niedługo nam opowie. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
19: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
20: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
19: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
21: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
19: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45, ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
0: Śródmiejski węzeł Ozęć jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
19: Woprawcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek-Maja-Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
3: Co jest grane w Warszawie?
22: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na spektakl komediowy Szalone nożyczki, kto zabił. Tutaj publiczność pomaga ustalić bohaterom, kto jest sprawcą morderstwa. A każdego wieczoru śledztwo może potoczyć się inaczej. Początek w sobotę o godzinie 16. Z kolei Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kino Letnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją są również wieczory Silent Disco organizowane raz w miesiącu. A na koniec jeszcze New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może Was zabraknąć. Początek dzisiaj o godzinie 19.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
19: Gorąco i słonecznie. Na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, na zachodzie najcieplej do 33, na wybrzeżu nieco chłodniej, ale i tam od 22 do 23 stopni. Dziś niebo niemal bezchmurne, nigdzie nie powinno padać, a wiatr raczej spokojny, miejscami umiarkowany.
18: Cztery minuty po godzinie 15:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj trochę rozmawiamy o automatach, których jest coraz więcej wokół nas. No właśnie, a propos oddawania butelek, do tego też służą specjalne automaty, które całkiem niedawno pojawiły się w naszym kraju. A jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to na przykład w Wielkiej Brytanii można z automatu wyjąć parasol, którym można ochronić się przed deszczem albo przed słońcem. A w Japonii są specjalne automaty z czapkami, nie tylko dla ludzi, ale także dla kotów. Można kotu taką czapeczkę wyjąć z automatu, żeby kotu nie było w głowę za gorąco.
3: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
18: A Państwo, jakie widzieli? Automaty 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Halina Frąckowiak teraz i Papierowy Księżyc, a zaraz po niej Emilia Czerwińska. Nie żałujmy tej miłości.

0: Wracamy, proszę Państwa, do automatów. Telefon od Was.
1: Dzień dobry, Pani redaktor.
0: Dzień dobry.
1: Jak ten czas postępuje w technice.
0: Prawda?
1: Pierwszy automat, jak zastanawiałem właśnie, kiedy ja się dotknąłem, to chyba była szafa grająca.
0: No właśnie.
1: Tak pięknie śpiewa Pani, nasza kochana Marysia Koterbska. I było to na wakacjach w Jeleniej Górze, w klubie Kongo, gdzie tak cudownie żeśmy się bawili. To była moda wtedy na Presleya. To było Sorrento, były Tutti Frutti, a zmianę. I właściwie to było coś wspaniałego. Rzucało się złotóweczkę i można było swój ulubiony kawałek odtańczyć. Tak, to było dawno i fajnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Waldek z Konstancina.
0: Pozdrawiam, dziękuję za to wspomnienie. Rzeczywiście przecież takie najsłynniejsze, jedne z najsłynniejszych automatów to właśnie te szafy grające, które zresztą teraz gdzieniegdzie powracają. Nawet ostatnio mój kolega sobie taką jedną kupił do siebie do domu. Proszę sobie wyobrazić. A jeżeli chodzi o automaty w takich miejscach, gdzie się dużo tańczy, to w Wielkiej Brytanii przy klubach postawiono teraz, proszę Państwa, specjalne automaty dla kobiet z baletkami. No bo jak taka pani przyjdzie do klubu i tak tańczy cały czas na tych szpilkach, to nogi szybko zabolą i wtedy idzie do takiego automatu i może sobie kupić po prostu wygodne obuwie. No to zagrajmy. Wrzućmy do tej szafy grającej grosik. Elvis Presley, Stuck on You.

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah. Because...
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.

0: Jesienne róże, Mieczysław Fog. Właśnie tak się zaczęłam zastanawiać, czy więcej jest piosenek o jesieni, czy może jednak o lecie. No na pewno niedługo to sprawdzimy, bo kiedy ruszy wakacyjna ramówka Radia Pogoda, w przyszłym tygodniu to tych piosenek letnich przebojów na lato pojawi się naprawdę bardzo dużo. A już za kilka minut w Radiu Pogoda Ewa Bem, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. A ja przypomnę, że jeszcze tylko do jutra na naszym Facebooku i na Instagramie trwa konkurs, w którym mogą Państwo wygrać i naszą torbę, i butelkę z filtrem na upały, jak znalazł, nasze karty do gry, smycz, Radia Pogoda, naszą krzyżówkę, cały zestaw dla tych, którzy zamieszczą swoje zdjęcie z plakatem Ewy Bem w komentarzu do naszego posta na Facebooku i na Instagramie, i na dodatek proszę napisać, którą melodię Ewy Bem lubią Państwo najbardziej i dlaczego. My wybierzemy najpiękniejsze zdjęcia i najbardziej kreatywne odpowiedzi, które właśnie zostaną nagrodzone. Ten konkurs trwa do jutra, do północy, więc jeszcze mają Państwo na to czas. Zapraszam.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Radio Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda, ponownie oczywiście. Pani Ewo, kolejna pani najpiękniejsza melodia, do której słowa napisał mój dobry, mogę tak powiedzieć, kolega Andrzej Piaseczny.
2: Andrzej Piasek Piaseczny.
1: Tak, Piasek. Najpierw Mafia, Piasek. Potem Piasek, ale teraz już Andrzej Piaseczny.
2: Teraz już Andrzej, tak, ja już Andrzej na niego mówię, tak. No tak, to jest piosenka, którą dał mi, powiedzmy, na płytę. A potem mi wypominał, kiedy spotkaliśmy się w stodole i on mówi, no ale dałem ci hiciora na płytę. Ja mówię, no to ja bym ci chętnie oddał, ale już jest mój. Jak człowiek uparty. I rzeczywiście ona ma, ale myślę, że nie tylko tekstowo, ale wszystkim muzycznie ona ma walor taki. Bo ma właśnie ten powtarzający się jak mantra taki pod spodem beat czy groove. Różnie na to mówią. I ona powoduje, że się wchodzi w taki jakiś upojne tempo tego utworu.
1: Pani śledzi kariery tych... Andrzej, no to już przecież on już też ma lata kariery za sobą, pewnie. Tak. Ale pani śledzi w ogóle nowe trendy w muzyce, wykonawców, którzy się pojawiają.
2: No więc proszę wyobrazić, że śledzę.
1: I tak śledzę takich młodych, to kogo ma pani teraz takiego ulubionego?
2: Na tym. Więc ja już od jakiegoś czasu wielbię Vito Bambino, ale on już też przestał być ten młody taki bardzo. Tak. No, chociaż ciągle wygląda jak człowiek dziecko, chłopak dziecko.
1: Ja słyszałam, że rap pani lubi.
2: Bardzo. Ja rap uwielbiam, tylko ja nie umiem, niestety. Żałuję bardzo.
1: A Wojciech Młynarski kiedyś rapował. Może i pani kiedyś będzie rapować.
2: No i pani, no jak się zdarzy jakaś okoliczność. Ale teraz, muszę powiedzieć, zostałam zaproszona do męskiego grania i duet będę śpiewała z chłopakiem, który się nazywa Wiktor Waligura. Fantastycznie śpiewający. Niesamowicie muzykalny. Spotkaliśmy się na próbie, to ja byłam pod wrażeniem. Wkrótce potem, dzień czy dwa później, zobaczyłam, że z Kolim śpiewa z seksowną mamą Justyną Steczkowską, rozebraną prawie kompletnie w disco.
1: Ona może, ona może.
2: No i nie jestem taka przekonana. Ale w każdym razie bardzo śledzę. Niektórymi się zachwycam, ale to jest garstka.
1: No ale mieliśmy mówić o fajnych rzeczach, więc jak człowiek uparty,
2: no,
1: bardzo fajna piosenka.
2: Mówić, prawda?
1: To... No to wracamy właśnie do pani teraz, do pani najpiękniejszych melodii, pani Ewo.
2: Także jak człowiek uparty, bardzo, bardzo fajna piosenka.
1: Pani jest uparta?
2: Nie, ja jestem bardzo spolegliwa. Ale nie, raczej nie podpowiadam przy zębu zadrzeć.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Małym chłopcem kultowe nagranie z kultowego albumu Breakoutu, czyli Blues. Chociaż na tej płycie ja chyba najbardziej lubię, oni zaraz przyjdą tu. Zresztą ona poszła inną drogą, też znakomite nagranie. Takie właśnie płyty na lata, proszę Państwa, będą na naszej antenie prezentowane w całości w czasie wakacji. Ja, Jasia Kruk, zapraszamy serdecznie właśnie na taką audycję Płyty na lata w każdą niedzielę od 10 do 14. Będziemy Państwu prezentować ponadczasowe albumy właśnie w całości. Zagramy wszystkie piosenki od pierwszej do ostatniej. To jedna z takich nowości na antenie Radia Pogoda i część naszej wakacyjnej ramówki. Co tam jeszcze się pojawi w czasie wakacji nowego na naszej antenie, mogą już Państwo przeczytać na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
21: Została ostatnia reklama.
18: co za dzień.
21: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Dalele, dalele, to kwiat to złocisty tulipan, pachnący blaskiem.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
0: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
14: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie wypełnione najpiękniejszymi melodiami. Po 16 będzie m.in. czacza czarująca czacza Hanny Rek, ale na razie wiadomość. Jest 16.
15: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Agnieszka Trojnowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
16: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
15: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węsk.
17: No, uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
18: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
17: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
15: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
19: Co jest grane w Warszawie?
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o komedię Genialny pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Sztuka rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się dosłownie do ostatniej minuty, a przy okazji widzowie dowiedzą się, ilu sobowtórów można pomieścić w jednym domu. Start w sobotę o 19. Z kolei Furtka do lasu zaprasza na stand-up Romana Kostereckiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Ognisko. Jak sam zapowiada, będzie szczerze, ciepło i przede wszystkim zabawnie. Początek w sobotę o godzinie 19.15. A w niedzielę w Parku Kotańskiego odbędzie się Indian Summer Fest 2026. To największe święto kultury indyjskiej w stolicy. Przewidziano koncerty, pokazy tańca, warsztaty, strefę jogi i atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie również indyjskiego jedzenia i festiwalu kolorów. Początek o godzinie 12.
19: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
15: Apogeum temperatur dopiero przed nami. W weekend niemal do 40 stopni dojdzie temperatura, więc dziś jeszcze umiarkowanie gorąco. Najcieplej na zachodzie do 33 stopni, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, a na wybrzeżu do 23. Wiatr spokojny, słońce piękne, niebo niemal bezchmurne.
14: Pięć minut po godzinie 16, czwartkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, zanim zaśpiewa Hanna Rek, o której już wspomniałam. Posłuchamy, jak Pour un flirt śpiewa Michel Delpech. Będzie też Stare dobre małżeństwo i powiem Państwu o tym, co można będzie wygrać w te wakacje w kultowym wakacyjnym konkursie Radia Pogoda, który oczywiście wraca na naszą antenę. Po 16 też zaproszę do zagrania w konkursie Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda. Można też będzie zdobyć książkę Carly Montero, Dziewczyna z mgły.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jakie licho.

Zaczynają się, proszę Państwa, już niedługo wakacje, jutro koniec roku szkolnego i właściwie początek wakacji u nas na antenie. Te wakacje rozpoczną się i wakacyjna Romówka w najbliższy poniedziałek. No a jeżeli wakacje, to oczywiście nasz kultowy wakacyjny konkurs. Fundusz Czasów Pogodowych oczywiście powraca na antenę. W tym roku wyjątkowa, bo 10. edycja tej naszej zabawy, którą znają Państwo znakomicie. Proszę zawalczyć o wymarzone w czasy, sprawdzić, czy rozpoznają Państwo najpiękniejsze melodie, a dla zwycięzców piątkowych finałów mamy, no właśnie, co będzie nagrodą w tym roku, mamy aż 2000 zł na w czasy marzeń. Formularz zgłoszeniowy do Funduszu Czasów Pogodowych już jest na naszej stronie radiopogoda.pl, także proszę zaglądać i koniecznie się zgłaszać, no i walczyć o te 2000 zł na wasze w czasy marzeń. Za chwilę stare dobre małżeństwo na antenie Radia Pogoda, bo dzisiaj składamy życzenia Wojciechowi Czemplikowi, który obchodzi swoje 67 urodziny. Skrzypek, ale także wokalista, grający także i na mandolinie, i na cymbałach, i na pile muzycznej, na skrzypo, trąbie, na lirze korbowej. Grał w starym, dobrym małżeństwie, więc posłuchajmy z najlepszymi życzeniami dla pana Wojciecha.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: To była Karin Stanek w Radiu Pogoda. 16:28. Zagrajmy w konkursie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj będzie próbować swoich sił pani Dorota. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i cieplutko.
0: No właśnie, pani powiedziała mi poza anteną, że stanęła przy oknie, żeby mieć lepszy zasięg, ale to okno dziś otwarte czy zamknięte, pani Doro?
2: Zamknięte, 37 stopni jest w cieniu, więc... Zamknięto.
0: Ojejku, tyle aż pokazuje termometr u pani. Pani Doroto, gdzie tak gorąco?
2: Tak, na północ Poznania, Aborniki.
0: Poznań, tak?
2: Tak.
0: Dobrze,
2: tak,
0: dobrze. Pani Doroto, proszę mówić wyraźnie i głośno, żeby nam absolutnie nie uciekł nigdzie dźwięk. Przypomnę, że dzisiaj dzień marynarzy, więc będę zadawać takie marynarskie pytania, pani Doroto. Już pani ma karty do gry z naszym logo, no, a teraz walczy pani o książkę Dziewczyna z mgły. 5 pytań przed panią, trzeba na nie dobrze odpowiedzieć w ciągu 30 sekund. No i oczywiście nie można używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Rozumiem.
0: Dobrze, to co, zaczynamy?
2: Zaczynamy.
0: No dobrze, no to czas, start. Czy marynarz może nosić marynarkę?
2: Może.
0: Czy piosenkę Jeszcze tam się żagiel bieli wylansowała Maryla Rodowicz?
2: Alicja Majewska.
0: Czy na statku rządzi kapitan?
2: Kapitan.
0: Czy w Radiu Pogoda można usłyszeć piosenkę Alibabek Kapitańskie tango?
2: Można usłyszeć.
0: Czy marynarze często wypływają w długie rejsy?
2: Są marynarze, że wypływają w bardzo długie rejsy.
0: Dobrze. Ojejku. Trochę było nerwów, ale udało się.
2: Spokojnie.
0: Udało się. Ja chyba miałam więcej dzisiaj niż pani Doroto. Gratuluję oczywiście i życzę przyjemnej lektury. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
3: Coffee black, cigarette, start this day.

0: na antenie Radia Pogoda. A propos temperatury, telefon od Państwa.
1: Szanowni Państwo, pani redaktor, czym jest 36 stopni za oknem, jak ja mam dzisiaj w saunie 115 stopni odczuwającą temperaturę, więc serdecznie zapraszam na ostatnie ceremonie zapachowe do Łask koło Koszalina nad morzem. Loczę z tej strony, wszystkich serdecznie pozdrawiam i to z gorącym sercem i gorącym piecem. Wszystkiego dobrego.
0: No mi aż się zrobiło gorąco, ale proszę na siebie uważać, naprawdę z wysokimi temperaturami nie można przesadzać. A żeby wszystkim zrobiło się chłodniej, to już za kilka minut Irena Santor zaśpiewa Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Wypadek dwóch samochodów blokuje przejazd na ekspresówce S11A na wysokości Poznania w okolicach miejscowości Gołuski. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Gręzów na Mazowszu po zderzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. W całym kraju dziś przypieka słońce, są alerty przed upałem, a gorąco będzie do późnych godzin wieczornych. W nocy do nawet 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
12: Radio Pogoda i pogodne czwartkowe popołudnie. Czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich paryski walczyk Wiesławy Drojeckiej i jeden z przebojów Julio Iglesiasa. Jest 17:00.
13: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
14: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
13: Początkujący nauczyciel zarabia około 4 tysięcy, a dyplomowany około 5 tysięcy na rękę. Decyzja w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1,5 tysiąca km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
15: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awanse z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą trzy. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
13: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
2: Pogoda.
13: Do 40 stopni w ten weekend miejscami w Polsce, a dziś mamy zapowiedź tych upałów. Najcieplej na zachodzie do 33, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, nad samym morzem nawet gorąco do 23. W całym kraju pięknie, słonecznie, niemal bezchmurnie.
12: Minuty po godzinie 17, przed nami kolejna godzina pogodnego, czwartkowego popołudnia z Radiem Pogoda. Za kilka minut wrócę do wydarzenia, które dokładnie rok temu wszyscy obserwowaliśmy z zapartym tchem, ale przede wszystkim mocno trzymaliśmy kciuki. O co chodzi? Szczegóły już za kilka minut. No i będzie też klub pogodnych ludzi. Mam nadzieję, że powiększy się paczka przyjaciół Radia Pogoda. Komuś z Państwa wręczę kolejną legitymację członkowską klubu pogodnych ludzi i radiopogodową przypinkę.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Na mor, to był Julio Iglesias. Dzisiaj, proszę Państwa, pierwsza rocznica wydarzenia, które już na trwałe wpisało się do historii Polski. Nasze dzieci, nasze wnuki, praprawnuki będą się o tym uczyć na lekcjach. Dzisiaj Sławosz Uznański-Wiśniewski napisał na swoich mediach społecznościowych: mija rok, bo to właśnie 25 czerwca 2025 roku jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos, rozpoczynając misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a ten moment śledziła cała Polska, już nie mówiąc o tym, że i śledził przecież cały świat. Z tej okazji dzisiaj w pogodnym poranku pojawiła się Polska Kronika Radiowa, przygotowana przez Michała Pierzchałę. Brzmiało to tak.
1: Dzień dzisiejszy zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiej nauki i techniki. Oto bowiem syn naszej ziemi, inżynier i badacz Sławosz Uznański-Wiśniewski wyruszył ku gwiazdom jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiej Wspólnoty Naukowej. Na kosmodromie panuje atmosfera skupienia i odpowiedzialności. Ostatnie przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Specjaliści czuwają nad każdym szczegółem przedsięwzięcia, które jest świadectwem ogromnego postępu współczesnej myśli technicznej. Od Bałtyku po Tatry, od Odry po Bug, z uznaniem i satysfakcją śledzimy ten historyczny lot. Kosmos staje się bliższy, gdy sięga po niego człowiek z Polski.
0: To było piękne. No to był taki najważniejszy chyba moment w życiu zawodowym pana Sławosza. Jeżeli chodzi o moment w życiu prywatnym, to też jest związany z 25 dniem miesiąca, ale maja i tego roku, bo wtedy został tatą, na świecie pojawił się jego syn.

0: Piękniejsze melodie lubią słuchać Radia Pogoda i czują się osobami pogodnymi, to zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Można się zgłaszać albo wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, ale można też zadzwonić i nagrać swoją wiadomość na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004. Za kilka minut z kimś z Państwa porozmawiam.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
4: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Takie zgłoszenie, proszę Państwa, dostałam do Klubu Pogodnych Ludzi. Pan Piotr napisał: 2 lata temu moja żona, mój syn oraz ja zostaliśmy przyjęci do Klubu Pogodnych Ludzi. Nasze przyjęcie wiąże się z wielkim dla nas wydarzeniem. Swoje zgłoszenie wysłałem wtedy z porodówki, oczekując na narodziny syna Filipa. Jak Państwo słyszą, pan Piotr razem z żoną i z synem mają już nasze legitymacje członkowskie i radiopogodowe przypinki. Skąd więc kolejne zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi od pana Piotra? No dowiedzmy się, pana Piotra mam na linii. No właśnie, panie Piotrze, proszę wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi.
2: Zgłaszamy się po raz kolejny z tego względu, że mamy kolejnego syna, więc chcielibyśmy, żeby w tym klubie także z wami siedział, że tak powiem.
1: No tak, no nie może być jeden w rodzinie bez legitymacji, prawda? Klubu Pogodnych
2: Ludzi. Dokładnie tak uważamy.
1: Jak ma na imię drugi syn?
2: Miłosz.
1: Kiedy się urodził?
2: Miesiąc temu.
1: Ale też pisze pan, panie Piotrze, że podczas obu porodów słuchaliście wspólnie z żoną Radia Pogoda.
2: Zgadza się, Radio Pogoda nam towarzyszy w każdym momencie, bo i na działce, i w samochodzie, i w domu, no i jak widać w takich chwilach, jak narodziny synów.
1: No właśnie, no to jesteśmy zaszczyceni, bo to jest taki wyjątkowy moment w życiu, który cały czas się pamięta, do którego się wraca wspomnieniami, o którym się opowiada potem dzieciom i wnukom. Także bardzo dziękuję, panie Piotrze.
2: Dla nas to przyjemność.
1: No i oczywiście mam dla pana jedną możliwą wiadomość dotyczącą pana zgłoszenia. Proszę posłuchać.
0: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
1: No nie mogło być inaczej, nie mogło być inaczej. Tylko tam jest w tych legitymacjach Klubu Pogodnych Ludzi takie miejsce na zdjęcia. To rozumiem, że w przypadku synów to trzeba cały czas wymieniać, uaktualniać, prawda?
2: Tak, trzeba by było uaktualniać, ale wie pani, jak to jest z tym uaktualnianiem, trzeba by było co miesiąc wymieniać na kolejne.
1: No Filip to już jest na tyle duży, że już sam może coś sobie namalować w tym miejscu.
2: Oby nie malował, nie? Przekażemy mu na 18.
1: A, na 18, to bardzo fajny pomysł. Czyli Miłosz też będzie miał już swoją legitymację i też do 18 będzie czekał, tak? Żeby ją dostać oficjalnie.
2: Dokładnie tak, tak jest.
1: Panie Piotrze, pozdrawiam was gorąco. Dużo zdrowia oczywiście dla całej rodziny.
2: Pięknie, dziękujemy. Pozdrawiam w swoim imieniu i całej rodziny państwa i wszystkich słuchaczy naszego radia.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam

0: kiwać, słuchając najpiękniejszych melodii na antenie Radia Pogoda. Za chwilę kolejne z nich, między innymi Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, grupy Pod Budą, czy słynne Kaczuszki JJ Lionela. To wszystko oczywiście w Radiu Pogoda. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio, w pogodnym popołudniu, ale dzisiaj jeszcze koniecznie zostańcie i słuchajcie Radia Pogoda, bo po 18:00 Aleja Sław. A o tym, kto będzie jej gościem dzisiaj, Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Dziś po 18:00 moim i Państwa gościem będzie Krystian Wieczorek, który tak. Ze mną dziś tu w studiu.
2: O, jestem, tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i już teraz z tego miejsca chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na rozmowę ze mną.
1: Zapraszamy po 18:00.
0: Zapraszamy, Monika Tarka, do usłyszenia.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Dwa tiry zderzyły się na krajowej drodze 74 w pobliżu miejscowości Brzezie w województwie świętokrzyskim. Droga jest zablokowana. Zakończyły się utrudnienia na ekspresówce S8 w pobliżu miejscowości Nagoszewka II na Mazowszu. Fala gorąca w natarciu już dziś jest upalnie i bardzo słonecznie, ale chwilami ochłodę daje jeszcze niewielkie zachmurzenia, a także lekkie powiewy wiatru.
16: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę zaczynamy spotkanie nasze dzisiejsze w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
19: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
19: Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
20: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
19: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
21: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
19: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach między innymi z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
0: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak, jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
19: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa, Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
13: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
19: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6, 5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie.
16: Pogoda.
19: W Polsce najcieplej jest teraz na Dolnym Śląsku. Lokalnie termometry pokazują tam nawet 34 stopnie. Jutro powyżej 30 stopni już prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 kresek.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, już za chwilę zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Krystian Wieczorek. Świetnie znają go Państwo z roli mecenasa w M jak Miłość, ale to oczywiście nie jedyna rola, którą ma na koncie i o której dzisiaj również w Alei Sław porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Krystian Wieczorek.
2: Dzień dobry, albo dobry wieczór, nie, dzień dobry.
1: Właściwie dobry wieczór, bo to już godzina 18.
2: No to już tak, to już wypadałoby mówić dobry wieczór. To dobry wieczór w takim razie.
1: Chociaż rzeczywiście to słońce za oknem nas nakłania raczej do tego, żeby mówić dzień dobry.
2: Długie dni, tak. Długie dni. Cieszmy się, że mamy tyle światła.
1: Dobrze, to jest mały small talk o pogodzie. Mamy już za sobą. Chciałam zapytać o taką, zawsze, że tak zażartuję, z grubej rury. Ponieważ zacznę ode mnie jak miłość, ale...
2: Myślałem, że będzie lepiej. Ja uwielbiam taki rysunek Andrzeja Mleczki. Dziennikarka pyta swojego gościa, znaczy zadaje pierwsze pytanie o sens życia, a potem przejdziemy do cięższych tematów.
1: Okej, okay, nie, to aż tak...
2: Aż taki to nie jest gruby kaliber.
1: Aż tak to nie jest gruby kaliber, to prawda. Natomiast chciałam tutaj zapytać, jak do tego doszło, że w M jak Miłość nie od samego początku byłeś panem mecenasem.
2: Ojej, faktycznie, ale ten pierwszy epizod był związany, właściwie zapisał się w mojej pamięci jako jedno wielkie oczekiwanie na powiedzenie trzech słów.
1: Aha.
2: Więc to oczekiwanie na powiedzenie tych trzech słów, zapowiedzenie tam, bo byłem jakimś pracownikiem czyimś, w jakiejś tam chyba pracowni architektonicznej, tak to się dobrze mówi, chyba tak się to odmienia. W każdym razie u jakiegoś architekta w pracowni, teraz wybrnąłem z tego, miałem zapowiedzieć chyba Aśkę Koroniewską, która tam przychodziła, byłem tam jakimś pracownikiem, oczywiście miałem wielkie nadzieje, że tam zostanę i będę ten epizod tak grał w nieskończoność.
1: Pracownikiem roku,
2: ale miałem faktycznie ją tam zapowiedzieć, że pani przyszła do pana, panie tam, panie kierowniku czy dyrektorze, i czekałem na te trzy słowa chyba 8 godzin, żeby to powiedzieć. Aha. Bo co chwilę przekładano tę moją scenę, więc byłem tak po prostu, tak byłem zmęczony tym, że było już mi wszystko jedno, czy ja w tym biorę udział, czy nie biorę, czy powiem coś, czy zagram, czy nie zagram, i myślę, że to była bardziej walka o przetrwanie. Oczywiście ten epizod oczywiście został wymazany, no bo to nie było nic znaczącego, to takich epizodów się pojawia w każdej produkcji od groma, więc to było nic nieznaczące, ale oczywiście ten serial miał taką ogromną siłę rażenia wtedy, na tamte czasy. O Jezu, jak to brzmi, na tamte czasy, no ale miał. W każdym razie, no tę olbrzymią oglądalność w Polsce, więc nawet takie przemazanie się przez ten serial i powiedzenie dwóch słów spowodowało po prostu jakąś lawinę z SMS-ów i zainteresowania od strony znajomych i dalszych, bliższych, więc to było wtedy coś niesamowitego. I zapomniałem o tym i wróciłem do swojego teatru, nie wiem wtedy, gdzie ja byłem na etacie, czy w Bydgoszczy, tak, jeszcze chyba byłem w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim, a potem to było jakoś tak na przełomie, potem przeszedłem do Teatru Wybrzeże, do Gdańska, i taki był początek, bym powiedział, nie żaden spektakularny.
1: To dopiero początek naszej rozmowy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na krótką przerwę. Wracamy za kilka chwil. Krystian Wieczorek jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy potem jakby twój powrót, ale już na poważnie do M jak Miłość.
2: Tak, to już był spektakularny. Już to... wszedłem na biało, czerwone dywany były.
1: Wjechałeś na białym rumaku,
2: na
1: prawie
2: białym
1: że.
2: Na białym rumaku, tak. Ale... płatki róż były rozsypywane, jak wracałem.
1: Tam. No tak, ale to się jakby wiązało też z tym, że ekipa w jakiś sposób zapamiętała cię z tego epizodu?
2: Nie,
1: czy to były zupełnie inne?
2: Jakim cudem w ogóle?
1: No nie wiem, może byłeś po prostu ale tak bardzo przekonywujący.
2: Nie. Myślę, że w ogóle byłem nijaki kompletnie. Szczególnie po tych 8 godzinach czekania i przekładania tej mojej sceny w nieskończoność. Mhm. Tutaj jak mówię, no wszedłem, mówię, dobra, powiem to i zejdę i chcę już jechać do domu. To było mniej więcej tyle, pamiętam. Mhm. Ekipa nie ma prawa pamiętać w ogóle moim zdaniem takich epizodów, szczególnie tak, bo są epizody, bo to też chyba trzeba rozgraniczyć, tak mi się wydaje. Mhm. Bo są takie epizody, które jest tam coś do zagrania i one... gdzieś, jeśli dobrze się to zrobi albo są spektakularnie napisane, to myślę, że one mają szansę się jakoś tam zapisać w pamięci ekipy. Ekipy może mniej, bo oni i tak zupełnie do tego inaczej podchodzą, ale powiedzmy no operatora, reżysera, tych ludzi, którzy jednak za tę część artystyczną odpowiadają, to ja myślę sobie, że oni mają szansę pamiętać, jak ktoś dobrze coś zagra i jeszcze ciekawy epizod, to na pewno się to pamięta. Mhm. Jestem o tym przekonany, bo ja teraz, jak przychodzą ludzie, czy aktorzy, koledzy na rolę odcinka, czy tam na jakiś epizod, jak ktoś jest bardzo ciekawy, nawet w jakimś takim mikroodcineczku tego, co ma do zagrania, no to się pamięta i mówisz, o kurczę, ale to jest ciekawa. Ciekawa osoba. Zresztą muszę się przyznać, że Melania Grzesiewicz, która zagrała kiedyś właśnie taką, no, epizod można powiedzieć, w Komisarzu Aleksie, w którym też miałem przyjemność grania przez tam ileś lat, przyszła i tak pięknie zagrała taki swój fragment, taki monolog, jakiegoś takiego zeznania tam na tej policji, że ja mówię, kurczę, ale ciekawa. Ciekawy ktoś, nie? Ciekawa aktorka, ciekawy człowiek, zdolny, utalentowany i tak miałem takie, o wow. I to się zdarza, nie? Ale mówię, to trzeba też mieć materiał, bo jak się nie ma na czym ugrać, to się nie ugra, nie? Mhm. To myślę, że nie.
1: O graniu, ugrywaniu i nie tylko. I jeszcze dzisiaj w Alei Sław porozmawiamy. Krystian Wieczorek jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top nietoperze różne rodzaje 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Została ostatnia reklama.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Chyba niektórzy wyruszyli już na wakacje, bo korki w dużych miastach. Utrudnienie też na Krajowej 74 na odcinku Opatów-Kraśnik w pobliżu Brzezia. Zdarzyły się tam dwie ciężarówki, droga jest zablokowana. Utrudnienie też na 11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. A w pogodzie gorąco, a jutro będą jeszcze większe upały.
19: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty się spodziewałeś, że ta przygoda za tym drugim razem, Zem jak miłość, będzie tyle trwała? No bo trwa od 2008 roku.
2: To naprawdę tyle?
1: Tak.
2: Myślę, że nikt się nigdy nie spodziewa, szczególnie dołączając do jakiejś ekipy, która już jakoś tam funkcjonuje. Chyba nie da się tego zaplanować, to przede wszystkim. I trochę wybory zawodowe i to, jak się życie układa, zawodowe i prywatne. Nagle jest się tak, wchodzi się do tej rzeki albo jest się w stanie z tego jakoś wyskoczyć. Ale to też nie jest wcale takie proste, że tak można to nad wszystkim tak zapanować i jak sobie powiem, że no będę tam gdzieś 5 lat, no to tak będę. Bo chyba tak się po prostu nie da. To znaczy... po pierwsze jest też, to tak już abstrahując od tego, co powiedziałem wcześniej, że czy my nad czasem jesteśmy w stanie zapanować? Myślę, że nie do końca. I szczególnie jak się jest w takim, nie wiem, ferworze pracy. Nie wiem, byłem w tej MC, nagle robiłem ileś rzeczy po drodze, więc ta MK jakoś tam ciągle była, ale ja tego nie mierzyłem, ile, co i jak. I to jakoś sobie płynęło przy okazji, nie jako też moje główne zajęcie, bo jednocześnie robiłem ileś rzeczy naraz. W związku z tym też ten czas, o którym wspomniałem, przepływał trochę przez palce, bo dużo czasu spędzałem faktycznie wtedy w pracy. W związku z tym no, też niczego sobie nie zakładałem. Jakiegoś takiego planu nie miałem do kiedy, aż nagle minęło to co wspominasz, że minęło tyle lat. I bywały takie momenty, szczególnie jak się mnie ktoś pytał, ale ile ty tu właściwie już grasz? Nie? I ja tak jakoś się zafiksowałem na takim... Na takim okresie czasu, że tak zawsze coś odpowiedziałem, a 4-5, coś takiego. Po czym się jak sprawdzałem, to się okazywało, że to już jest 9.
1: Że jest 2 razy tyle.
2: Więc jest 2 razy tyle, więc to myślę, że ktoś tym czasem jakoś, szczególnie jak idziemy spać, to my myślę, że tam się wszystko skraca jakoś i ktoś nas oszukuje. Aha. Tak myślę sobie, że mamy jakąś taką tendencję. Nie chcę generalizować, ale jest coś takiego, że o tak, my sobie jakiś plan założymy, że tutaj nie z prądem, tylko z planem i tak sobie tak będziemy na to wszystko wpływać, a potem się okazuje, że a szczególnie taki zawód dosyć szalony, jaki ja wykonuję, myślę, że jest jednak w dużej mierze irracjonalny, więc gdybym ja tak wszystko głową sobie rozpisał tak racjonalnie, że tu zrobię to, tu potem tamto, to właśnie nie grałbym w 15 rzeczach naraz, bo to a tak było, że a dobra, da się, no co tam, kiedyś odeśpię, nie? Więc myślę to, że czasami sam siebie zaskakuję, że to już tyle minęło i że już że mój związek i z tym serialem i z tą postacią, z tą rolą, którą gram, jest chyba najdłuższym związkiem w moim życiu.
1: Dobrze, że mniej burzliwym niż związki kreowane przez postać odgrywaną przez Krystiana Wieczorka, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
11: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze i pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
12: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
11: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
13: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
11: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
14: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
15: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
16: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
11: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach. Amerykanie zagrają z Turcją, Niemcy z Ekwadorem, a Holandia z Tunezją. W pozostałych meczach zmierzą się Australia z Paragwajem, Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao i Japonia ze Szwecją. Pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6.
1: Pogoda.
11: Noc będzie pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 20 w centrum i na zachodzie. Jutro upalnie, prawie w całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni, chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam 28 stopni.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że program, którego Państwo słuchają, to Aleja Sław, Radia Pogoda. I dzisiaj Sławą, z którą rozmawiam, choć chciałam chyba powiedzieć trochę, którą przepytuję, jest aktor Krystian Wieczorek. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy lubisz w ogóle postać pana mecenasa?
2: Nie lubiłem słowa Andrzej, znaczy imienia Andrzej, bardzo nie lubiłem.
1: Aha.
2: Nie wiem, jakoś tak czułem, że to w ogóle to imię do mnie nie pasuje. Teraz oczywiście, jak już tam mnie wołają panie Andrzeju gdzieś na mieście, bo nawet nie wiedzą, jak mam na imię, to już się nie wzbraniam i podchodzę do tego humorystycznie. Ale był taki moment, że Andrzej jakoś tak w ogóle... Po pierwsze jest to jakieś takie imię staroświeckie i miałem wrażenie, że to tak wujków moich się nazywało.
1: Aha.
2: Takich panów, panowie Andrzejowie, to byli tacy ludzie z innego trochę pokolenia. Tak mówię, kurczę, to jakoś coś mi tutaj nie do końca gra i musiałem się długo przekonywać do tego, ale teraz już się przekonałem i generalnie mam duży dystans i do zawodu, i do imienia, i do postaci, i do tego, jak ona się zmieniała.
1: A zastanawiałam się,
2: jest mi dobrze.
1: Zastanawiałam się jeszcze nad taką kwestią, że jeżeli grasz tyle lat postać adwokata, to czy na przykład masz wrażenie, że z tej wiedzy prawniczej coś już ci też więcej zostało w życiu?
2: Nie zostało mi wiele. Jedynie miałem taki epizod, pamiętam gdzieś, to była jakaś sytuacja spadkowa chyba u mnie w rodzinie i musieliśmy każdy w rodzinie wychodzić tam przed tego sędziego, czy panią sędzię i coś tam, jakieś zeznania, to już nie pamiętam, chyba dotyczyło chyba spadku. No ale sytuacja była dosyć taka poważna, prawda? No bo to jednak pamiętam, że to chyba jakoś tak po śmierci babci i tak musieliśmy się wszyscy zebrać, idziemy do tego sądu. A przez to, że ja tak tych scen miałem tak dużo, to ja tak wszedłem trochę jak na plan filmowy i to było taki miałem dysonans poznawczy, bo z jednej strony, no ja wiem, że my się też trochę wygłupiamy w tym sądzie i między ujęciami to jednak nie jesteśmy poważni i gadamy głupoty czasami i tak dalej. I ja tak miałem wchodzę na tę salę sądową i tak mam coś odpowiadać i coś mówić i tak mi się śmiać chce strasznie z tego, a jednocześnie niedawno ta tragedia i to było takie taki dysonans miałem ogromny i za każdym razem, jak mam do czynienia w ogóle z sądem i gdzieś idę, bo to, byłem mało razy, ale za każdym razem jak jestem i tam panuje, tak już mówię w rzeczywistości, panuje taka atmosfera jednak powagi. Jednak powaga instytucji i tak dalej, wiemy jak jest. A ja mam także trochę przez to, że mi się te obrazy, czy te sytuacje trochę nakładają na siebie, to ja mam także trochę takie mam poczucie, że jestem w pracy.
1: Aha.
2: I to jest takie dosyć zabawne, że ja nie potrafię tak zachować takiej powagi, że chce mi się właśnie wygłupiać, szukam tych kamer, gdzie są i to jest takie... To jest dosyć takie śmieszne moje poczucie, że tak przychodzę w poważnej sprawie, a wydaje mi się, że jestem w pracy.
1: Ale włącza ci się jakaś taka potrzeba bycia adwokatem w tym sądzie?
2: Nie, to nie, ale wiedzy też nie mam, bo jeszcze tak trochę ja tak dygresyjnie odpowiadam, ale wiedzy nie mam, za to zawsze się dziwię tym wszystkim sentencjom, które są w tej nomenklaturze prawniczej używane. I kiedyś na wyspie Rodos krzyczeli do mnie jacyś Polacy, okazali się, to towarzystwo okazało się towarzystwem prawników. I przez to, że tak siedzieliśmy tak knajpa w knajpę, to oni coś tam, że oglądamy, no bo to jakoś tak oglądali, jak gdzieś tam rezonowało to z ich zawodem, no to oglądali. Ja mówię, ludzie, wytłumaczcie mi, dlatego śmieszne to było, bo tak gadaliśmy przez taki placek i tak krzyczeliśmy do siebie, więc to było dosyć takie zabawne, że my siedzieliśmy tam w tej katawii u takiej w słynnej tawernie u babci, a oni tak po drugiej stronie siedzieli i tak się oni mnie rozpoznali, tak krzyczymy do siebie. Nie? No ja mówię, no to powiedzcie mi w takim razie, o co chodzi z tymi z tymi strasznymi sentencjami po łacinie, bo straszne jest uczenie się tego, ja się nigdy łaciny nie uczyłem. Ja mówię, po co to jest, bo ja wydawało mi się, że to jest archaizm. A oni mówią, a nie. I mnie uświadomili wtedy, że na sali sądowej panuje coś takiego jak skrót myślowy, znaczy te sentencje są po to, żeby taki prawnik, który coś tłumaczy, to żeby zamiast opowiadać przez 15-20 minut, to on mówi to i wszyscy wiedzą, do czego to, jaki to jest kontekst. I od tej pory, jeśli mam takie sentencje, staram się z nich korzystać. Tak samo jednak po uczenie się jednak tak na blachę tych paragrafów, bo się okazuje, że tam to działa inaczej niż w języku potocznym i wiemy doskonale. Jak jest, że przeinaczenie jednego słowa, słynne lub czasopisma, i to jest dokładnie to. To znaczy zaimek, przyimek, jedna rzecz, która nam się wydaje, że znaczy to, w tamtym świecie może na przykład znaczyć zupełnie coś innego, nie tak jak my to rozumiemy, i może rzucać światło zupełnie inne na to, co tam chcemy przekazać, więc to tak nie nauczyli szacunku też do tego zawodu, wtedy ci ludzie, tak jak ta nasza krzyczana rozmowa. Też miałem taki feedback od nich, że jednak to, co robię, to ja jakoś tam jestem wiarygodny, więc to było mi oczywiście bardzo miło, że jak tak patrzą, no to ja się tam jednak nie wygłupiam i na tyle staram się dobrze grać tę rolę, żeby nie obrażać tego środowiska.
1: A rozmawiamy o mecenasie Andrzeju Budzyńskim, postaci, którą w serialu M jak Miłość gra aktor Krystian Wieczorek, który to właśnie dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość Lilly, a medicine company.

0: Inna osoba. Mhm. Ale jest. Nie wiem dlaczego nagle i tak jest taka osoba na planie, po czym ja się pytam, a nie, to tak nie jest. I teraz musisz którąś wersję wybrać.
1: Tak.
0: Oczywiście wybieram tę łatwiejszą dla siebie, no bo po co się tam strasznie ryć, jak można coś prościej powiedzieć, więc jeśli ktoś mi daje taką furtkę już tutaj, no to i bierze jakoś za to odpowiedzialność, no to z tego korzystam, ale to jak wszędzie. Jest ten margines interpretacji, czy ta przestrzeń na interpretację i nie ma chyba jednego zresztą wiemy to doskonale. Jest jakiś paragraf, na przykład już czepiając się tego, tego świata. I nagle się okazuje, że to można tak, nigdy się nie da doprecyzować aż tak, żeby nie było jakiejś takiej furteczki malutkiej, żeby inaczej to zrozumieć. A, to ja nie wiedziałem, bo to przecież to już można tak i w taki sposób i tak dalej, więc to zalety i wady języka, myślę. Mm-hmm.
1: Kiedyś dużo częściej występowałeś w teatrach, potem ten ciężar przeniósł się na telewizję i duży ekran. No. Czy to oznacza, że bardziej lubisz kamery?
0: One lubią chyba też mnie trochę.
1: Nawet bardzo.
0: Może i bardzo. Nie. Nie wiem. To jest chyba znowu do tego czasu i tego planowania sobie swojej drogi zawodowej, które cały czas mi pokazuje, a zrobię inaczej niż sobie tam zaplanowałeś, niż byś chciał. Ma się oczywiście jakieś marzenia, ale to i tak zawsze trzeba mieć jakąś tam taką przestrzeń na korektę, nasza tutaj specyfika w Polsce naszego zawodu jest taka, że raczej my sobie nie wybieramy albo bardzo nieliczni, więc to się po prostu samo dzieje. I albo poddamy się temu, albo będziemy z tym walczyć. Ja się poddałem. Nie ukrywam, że zawsze, mimo że skończyłem Wrocławską Szkołę Teatralną, to ja jestem wychowany na filmach, a nie na teatrze. To znaczy, mnie ten teatr oczywiście zaraził, ale dużo później. Wcześniej to byłem tym chuliganem, który strzelał do aktorów z jakiejś tam z plasteliny i byłem tym takim okropnym bachorem, który przeszkadzał aktorom grać. Jak przyjeżdżały, albo my gdzieś jechaliśmy ze szkołą do teatru, no to ja byłem tym, który po prostu chce zmieść tych aktorów z powierzchni ziemi i miałem różne...
1: Czyli nie było takiej fascynacji teatrem od dziecka?
0: W ogóle nie, ja byłem kompletnym dyletantem, to może ładne słowo.
1: Aha.
0: Ja też pochodzę z rodziny jednak robotniczej, która teatr widziała chyba jedynie w teatrze telewizji, który z teatrem nie ma nic wspólnego. Ale... nie było ani takiej tradycji, to też jestem z innego pokolenia, też z mojego miasteczka i ten dostęp nie był aż taki, też tak jak mówię, tradycji w rodzinie nie było, więc nikt nie miał takiego pomysłu, żeby w ogóle mnie gdzieś zabierać. Tak jak teraz jest to jednak bardziej powszechne. Więc ja ten teatr, ja aktorstwo utożsamiałem z filmem i z telewizją, a nie z żadnym teatrem. Jak ja pierwszy raz pojechałem tak już świadomie, jak już wiedziałem, że to mnie jakoś tam interesuje i pojechałem do teatru zobaczyć, o co chodzi, to miałem takie, o Boże, to tak? To w taki sposób i tak wychodzić do ludzi i w ogóle i się nie spocić i w ogóle to tak można... i ta trema i tak dalej, to ja byłem w ogóle nie śmiałem dosyć chłopakiem, więc jak sobie to pomyślałem, że to aktorstwo też polega na tym, żeby do ludzi wychodzić, to miałem takie, w ogóle nie ma szans, nie? A jeszcze zacząłem naprawdę z wysokiego C, bo pamiętam, była taka objazdówka chyba Teatru Ateneum wtedy i to był jakiś taki jeżdżony benefis Janusza Gajosa. I to było kilka spektakli z nim i one tak, to było tak, nie wiem, we Wrocławiu na przykład, nie wiem, 3 dni z Januszem Gajosem i to codziennie był jakiś tam spektakl. I to tam jeździło po Polsce i ja akurat na coś takiego trafiłem. No i miałem takie, że po pierwsze szczena mi opadła, to jest jedna rzecz, bo miałem do czynienia po pierwsze z aktorami rozpoznawalnymi, dwa też wybitnymi, jednak to o czym my tutaj rozmawiamy.
1: Tu chwilowo stawiamy przecinek. Krystian Wieczorek jest moim i Państwa gościem, Walaisław, Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie po króciutkiej przerwie muzycznej.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Woda. 88,4 i 99,5 FM.
1: A dziś w Alei Sław goszczę aktora Krystiana Wieczorka i rozmawiamy o tym, jak narodziła się jego aktorska pasja, tuż po tym, jak zobaczył spektakl z Januszem Gajosem w roli głównej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaskoczyło mnie to, a jednocześnie zaraziło, że to jednak tak, że to jednak jakoś mnie pociąga. Ale nie jest tak, że ja tak marzyłem o tym teatrze, w ogóle nie, bardzo chciałem iść do filmówki, tam się w końcu nie dostałem, ale to w ogóle mamy za mało czasu, żebym o tym opowiadał, ale jednak to kino, to ja jako chłopak młody oglądałem po prostu miliard kina, to obejrzałem, oczywiście nic tam z tego nie rozumiejąc, ale jakby to mnie przyciągało, te czasy apokalipsy wtedy i to kino klasy B, C, D i F i te wszystkie kung fu i myślałem, że najlepszym aktorem jest Jean-Claude Van Damme wtedy, no to takie taki czas, kiedy się chłonęło wszystko, ale to były też czas przemian, więc to do nas ta kategoryzacja i takie wartościowanie to dotarło dopiero później, jak już zrozumieliśmy, że to kino jest bardzo zróżnicowane, a wtedy to, co leciało, to tak każdy oglądał na tej 15 kopii VHS-u.
1: Bo po prostu było.
2: Bo było i tam nie wiadomo było, czy to jeszcze jest Jackie Chan, czy już Bruce Lee, czy odwrotnie. Bo tam to było tak przegrywane i jeszcze z tymi dubbingami niemieckimi, potem na to nałożony ten polski, jakiś taki kwadratowy ten dubbing, który był gdzieś pewnie w jakiejś piwnicy robiony. No, przedziwne, wspaniałe czasy, ale też dzięki temu nie zamknąłem się tylko na tak zwane kino artystyczne, ale też na kino tak zwane wtedy komercyjne, czy tak zwane popularne, ale to mnie pociągało. Nie żaden teatr, ten teatr, mówię, to był jakiś taki okej, jest, bo jest, ale tutaj kino, marzenia i tak dalej, a nie tam jakieś kotary, kurz i jacyś ludzie, którzy przychodzą i coś tam.
1: No tak, ale jednak poszedłeś do szkoły teatralnej.
2: No bo w Polsce to tak jest, że głównie to jest teatralna szkoła, bo mówię, no nikt nas nie kształci pod kątem. No bo rynek to jest 80% teatru, a reszta, no to teraz się tak porobiło od powiedzmy 10 lat, że tych jest dużo produkcji i się gra w filmach, serialach, są pieniądze na to, jest dużo tych produkcji, streaming jeszcze dołożył swoje i jest teraz...
1: Jest gdzie grać.
2: Ale też te proporcje się, myślę, wręcz odwróciły. Mhm. To znaczy jest więcej propozycji serialowo-filmowo, jakichś takich związanych z kamerą niż tych teatralnych, tak sądzę, no na pewno nawet. Niż wtedy, więc siłą rzeczy no, kształcono ludzi, którzy idą do teatru, a jak tam pójdzie do filmu czy gdzieś tam, no to niech sobie idzie, jakoś sobie poradzi. Nie? Ja w ogóle nie miałem pojęcia, no tam od niedawna są zajęcia właściwie przed kamerą i potem idzie taki człowiek przed kamerę, coś gra strasznie 5 razy za dużo, nie wie, że tam ta mikroekspresja jest wychwytywana po prostu z taką czułością, że niewiele trzeba grać, że wokół trzeba mieć prawdę i trzeba mieć z tego świadomość, ale wtedy nikt tego nie uczył i mówię, ten film czy serial to był wypadek przy pracy trochę, takiej edukacyjnej, a tak to teatr, etos, Stanisławski, te wszystkie książki, ta cała literatura, te wszystkie, nie wiem, jeszcze Wrocław, to taki obudowany na tym Jarockim, potem Lupie, Grotowskim i ta cała tradycja tych wielkich nazwisk, no a to tam gdzieś jakieś rzeczy inne, to rozrywka drugorzędna.
1: Ale też ciekawe jest to, że powiedziałeś, że jak aktor musi wyjść do ludzi, że to takie wydawało ci się stresujące, a nie miałeś czegoś takiego...
2: Dalej tak jest. Nie tak, że minęło, ale no dobrze.
1: Nie minęło?
2: Nie minęło, no ale okay. Zadaj pytanie.
1: Dążę do tego, że czy nie miałeś poczucia, że przed kamerą jednak też może być właśnie tak samo stresujące? Czy to było oczywiście, jednak od razu romans?
2: Oczywiście, że nie wiedziałem i tylko, że jak się uda aktorowi być tu i teraz, a na tym właściwie takie żywe aktorstwo polega, żeby nie wybiegać do przodu, tylko być, słuchać, widzieć i to się zapomina o tej kamerze. Mhm. Na tyle mi się chyba udawało, że ten stres był coraz mniejszy i na tyle mi się też to podobało, że wiedziałem, że jestem w stanie to jakoś to opanować i na tyle jakoś zapanować nad stresem, żeby być aktorem takim właśnie osadzonym w czasie rzeczywistym. I dzięki temu mi się udawało jakoś nie myśleć o tym, że przecież to zaraz będzie ktoś oglądał czy coś. To były te takie początki, kiedyś jakoś tak z taką, nie wiem, z taką prostą naiwnością podchodziłem, że coś tutaj, czy to nagrywa dziwne jakieś to urządzenie, to ktoś mi coś mówi, to jacyś są koledzy, jest jakiś chaos na tym planie, kogoś tutaj udajemy, przebieramy się w kogoś i przez to, że nie ma takiego widza, tego takiego odbioru, czy oddźwięku takiego w rzeczywistym czasie, to jakoś dosyć szybko się o tym zapomina. Więc jakoś o tym nie myślałem, że to może ktoś oglądać. Potem się oczywiście się dziwiłem gdzieś na ulicy, że to jednak ktoś ogląda i że to jednak jest stres.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobra, to jak jest z tą tremą? To rzeczywiście nadal cię to stresuje, jeżeli wychodzisz na scenę, no bo jednak widzimy cię chociażby w spektaklu Selfie.
2: Stresuje, oczywiście, że stresuje, tylko ostatnio nawet z moją żoną jakoś mieliśmy taką rozmowę na temat dźwigania tych kamolców i takiego oddawania siebie i kosztów. Kosztów związanych z procesami psychofizycznymi, związanymi z naszym zawodem, na ile to niby oszustwo i tak wzbudza w nas prawdziwe mechanizmy, takie, które jednak jak płaczemy, krzyczymy i tak odniosę się do takich bardzo prostych emocji, nie? Że jednak zachodzą, prawda? Że jednak to zachodzi, w związku z tym idąc i nawet wiedząc, że to jest jakiś tam rodzaj rozrywki mniej poważnej, bardziej, no to cały czas, jeśli wchodzę w głąb, posiadając warsztat, który jest naszym takim, jakąś kamizelką ochronną jest, tak, nie? Żeby właśnie tak ciągle w 100% się nie próć, żeby w psychiatryku nie lądować za każdym razem po spektaklu, na przykład trudniejszym, to i tak wydaje mi się, że nie da się do końca zostawić, przynajmniej to w moim przypadku, bo to ja też nie chcę generalizować, bo może ktoś potrafi sobie wyrobić takie mechanizmy, że przychodzi tak właściwie jak po kaczce, nie? Że tak spływa. Ja nie jestem w stanie, jak już skoczę, czyli jak już się zacznie spektakl, jak już się zacznie scena na planie czy gdzieś, no to już jest ten skok, to już jest to już to przejście, prawda? Ale ten moment wyczekiwania, przygotowywania jest obarczony stresem i być może na szczęście. Tak sobie myślę, bo gdyby nie było tego pierwiastka niepewności, stresu, to po pierwsze mały kroczek do rutyny, pierwsza rzecz, a druga, że chyba moglibyśmy sobie wtedy krzywdę zrobić, że to jest jakiś taki dla nas, i to nie tylko w naszym zawodzie, ja sobie myślę, że jeśli nie mamy takiego pierwiastka niepewności, we wszystkim, co robimy, i ciekawości w związku z tym, to jest jakieś takie, jak to nazwać? Znaczy, wydaje mi się, że pozbawiamy się takiej jakiejś ochrony, że jednak mimo wszystko, jaki to by nie był zawód, to musimy jakoś mieć ten taki fragment siebie, który zostawiamy i który chronimy, i nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest takiego, że dajemy, bo sądzę, że nam się by te rzeczywistości zaczęły zatracać. I wiemy doskonale, że te zawody, które dają adrenalinę, i twoja praca, i moja, to są zawody spokojniejsze, przecież umówmy się, prawda? No, ale te, które mają dużo pierwiastka takiej niepewności, czegoś nowego, to sądzę, że jakbyśmy byli pozbawieni stresu i tej niepewności, to myślę, że wszyscy byśmy lądowali w jednym fajnym zakładzie, gdzie wiązano by nam rękawy i...
1: Obecnie w Warszawie na Sobieskiego chyba najbliżej, tak?
2: Może. Nawet nie wiem, wolę nie wiedzieć.
1: Okej.
2: Okay. Tak, w każdym razie. No to tak przydługo odpowiedziałem, ale tak mi się wydaje, że daj Panie Boże stres.
1: Ale to jest
2: Ale taki mówię, no nie taki, który mnie teraz poskłada, zabije, tylko taki, który jest takim rodzajem pewnego stymulatora, ale gdybym wiedział, że to jest taki stres, który mnie zaczyna, mówiąc najprościej,
1: paraliżować?
2: Łamać, paraliżować, zabijać i odbierać mi przyjemność z tego, co bijać i odbierać mi przyjemność z tego, co robię, to nie. To nie taki. Bo myślę, że jest ten taki początkowy, taki stymulujący stres, mimo że ja nie lubię go wartościować, czy on jest dobry, czy zły, ale no, jeśli już tak się tego można uczepić, no to powiedzmy, że jest taki początkowy, który ci daje jakiś napęd, jest jakimś dynamem. Ale jeśli on
1: taką
2: jest
1: mobilizacją trochę.
2: Tak, tak, więc być może to jest złe słowo, że to jest dobry stres, więc może uniknijmy tego sformułowania, więc ten taki początek, który jest dynamem, jest super i on cię kosztuje, ale ten przewlekły, myślę, że to jest ten, który może przynieść więcej złego niż dobrego, mniej korzyści zdecydowanie.
1: Opowiada dzisiejszy gość Alei Sław, Krystian Wieczorek. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Dziś w Alei Sław moim i Państwa gościem jest aktor Krystian Wieczorek. Rozmawiamy nie tylko o jego aktorskiej pasji, ale także i zamiłowaniu do sportu, różnego rodzaju sportu. Jakiego konkretnie? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami. Zdradzimy wszystko za parę chwil.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: A czy masz takie role, które wspominasz właśnie jako takie, które jednak obciążyły cię mocno w taki właśnie, nie wiem czy negatywny nawet sposób, ale taki sposób, że jednak wywołały w tobie bardzo duże emocje, które potem, mimo że już zszedłeś z planu, no to przeżywałeś te emocje?
2: Czy,
1: bo tak sobie myślę,
2: mówisz ogólnie,
1: że
2: teraz, bo tak, ogląda całej mojej karierze. No, na pewno te teatralne mnie bardziej kosztowały z prostego powodu, że wchodzi się głębiej. Mhm. I obcuje się z nimi dłużej, częściej. Mhm. I to jest dosyć oczywiste. I proces czasami związany z budowaniem nie zawsze bywał przyjemny. W związku z tym to uprzedzenie do grania pewnego materiału, dam przykład, kiedyś graliśmy taki tekst w reżyserii Grześka Wiśniewskiego, Plastelina, i to jest bardzo okrutny tekst, osadzony w jakiejś takiej strasznej Rosji, w takiej patologii, mhm, gdzie tam się dzieją rzeczy haniebne. I pamiętam, że zagłębianie się w tę postać, która tam robi krzywdę drugiej osobie, tam, to jeśli ktoś za Plastelinę, no to nie będę teraz streszczał, ale w każdym razie trudny materiał. Mhm. Ja pamiętam, że obcowanie z tym, budowanie tego, tej roli, tak okrutnej, było dla mnie takim noszeniem kamolców po prostu w plecaku. Mhm. I za każdym razem wchodzenie w głąb tego faceta było dla mnie takim autookrucieństwem, że tak myślę sobie, czy ja chcę w ogóle w takie materiały wchodzić tak głęboko, więc bywały. Czasami to jest związane nie z materiałem, a na przykład czyli znowu do procesu się odwołam, czyli do takiego momentu, kiedy ta praca na przykład, nie wiem, nie idzie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, albo te osoby, z którymi pracujemy, nie do końca też jesteśmy z nimi kompatybilni. Mhm. To mówię i o kolegach, aktorach, i reżyserach, i no i wiadomo, jesteśmy taką sumą i jakąś takim wypadkiem tych wszystkich osobowości i materiału. I czasami idzie pięknie, a czasami idzie tak, że po prostu chce się z tego zawodu rezygnować, po prostu za każdym razem jak się na próbę przychodzi, i bywało różnie, więc to tak zależy, jakie miałem skojarzenia. Czasami coś sobie wyobrażałem i na tyle się tak zapatrzyłem w swoje wyobrażenie o tym, i ktoś próbuje mi forsować coś innego zupełnie, co jest jakoś niezgodne ze mną, no i to na takim konflikcie jest to też budowane, więc ten konflikt potem przy graniu trudno go jakoś tak wyłączyć i nie wiem. A czasami, mówiąc brutalnie, mamy partnera do grania, którego nie lubimy, a mamy, okay, a mamy z nimi rzeczy, mamy z tym kimś do grania rzeczy, które no, wymagają od nas wielkiego skoku na główkę, w emocje, czasami w cielesność, i nie chcemy doświadczać tej przygody z tym kimś, nie? I to są trudne sytuacje w naszym zawodzie, bo to rzadko chyba się o tym opowiada. I to nie odchodzi, żeby teraz epatować nazwiskami czy kogoś tutaj, tylko nasz zawód, widz do procesu nie jest do dopuszczony, prawda? Mhm. A my udajemy.
1: Widzisz sam efekt.
2: A my skaczemy, i czasami, szczególnie w rozrywce na przykład, nie? Mamy być tacy, bym powiedział, frywolni. No jakoś tak lekko podchodzić do rozrywka, zresztą się gra lekko. Mhm. Prawda? I trzeba mieć pewien dystans do tego zawodu, szczególnie wtedy, i a tego dystansu nie ma, nie? I tak nie zawsze to wychodzi. No, ale to To taka kuchnia nasza, która nie zawsze jest taka piękna, bo bywa piękna, ale bywa okrutna też, nie? Każdy zawód.
1: To jest właśnie bardzo ciekawe to, co mówisz, no bo to jednak trzeba rzeczywiście nie tylko jakby wykorzystać super warsztat aktorski, żeby udawać, że kogoś się lubi, na przykład, jeżeli tego wymaga scena, tylko też gdzieś tam chyba te swoje takie prywatne przekonania mocno na bok odłożyć.
2: No to jest w ogóle szczególnie trudne wtedy, kiedy ma się jakiś światopogląd i im bardziej się przeżyło więcej, tym ta dojrzałość i wiedza o sobie, o świecie jest większa. Już się tak człowiek tak łatwo nie godzi na coś, na co jeszcze wcześniej można było dać przyzwolenie na początku swojej drogi. Każdego zawodu, moim zdaniem. Bo przecież żaden lekarz nie zapomina, jak idzie do tego szpitala czy gdzieś, że jest też przede wszystkim człowiekiem. No, nie jest swoim zawodem. I tak jak każdy z nas, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy swoimi zawodami, tylko jesteśmy sumą doświadczeń różnych. I mówiąc kolokwialnie, no już się tak wszystkiego nie łyka, nie ma zgody. Jeśli ktoś przychodzi i opowiada, co też może być uciążliwe, bo w naszym zawodzie taka naiwność jest czasami potrzebna. Znaczy taka właśnie, zostaw to, zostaw te doświadczenia, zostaw tę tak zwaną mądrość życiową, swój światopogląd i zrób coś, co jest zupełnie niezgodne. Jest szansa na to, ale czasami, jeśli przekraczane są granice światopoglądowe, czy takie w ogóle życiowe, że to na przykład, nie wiem, no, też ciężko dać przykład, ale wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy ktoś na przykład mógłby, nie wiem, zrobić takie coś, że mógłby wyrządzić tym krzywdę. Nie wiem. Że jest to na przykład o kimś, kto jeszcze żyje i ty, bo no są takie, prawda? Na przykład to teraz tak na rybę trochę rzucam, ale że jest na przykład, nie wiem, film, spektakl o kimś, kto jeszcze żyje i ty wiesz, że postawienie tego kogoś w takim świetle, czy jest to uprawnomocnione, żeby w taki sposób opowiadać, nie? Jeśli to się kłóci, no to i zaczyna się konflikt wtedy, prawda? Na ile można ingerować, na ile aktor w ogóle może takie rzeczy robić, znaczy może, czy nie może, to zależy, jak jest dopuszczony do procesu, no bo jak jest niedopuszczony, tylko przychodzi, ma lepiej lub gorzej to zagrać, no to po prostu się godzi na dzień dobry na to, że jest tutaj po prostu jakimś narzędziem, ale jeśli nie jest się tylko narzędziem, tylko jest się też współtwórcą spektaklu.
1: A współtwórcą, no właściwie gwiazdą, ale i sław w Radiu Pogoda, dzisiaj jest Krystian Wieczorek. Wracamy do tej rozmowy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy powiedzieć stop, kiedy się wycofać, nie wycofać, kiedy... No to są dylematy i my jesteśmy stawiani wiele razy w swojej pracy w takich sytuacjach, kiedy te decyzje trzeba podjąć i męską czy żeńską, nieważne, po prostu taką, że po prostu czy będziemy w stanie potem, może inaczej, czy będziemy potem w stanie kontynuować tę pracę, nie mając poczucia, że to jest jakaś krzywda. Gdzieś się dzieje, nie? Ale to nie musi być krzywda, to może być też po prostu coś, co na przykład, nie wiem, że ja sprzedaję komuś coś tak głupiego już, że dzielenie się, bo jesteśmy też znakami, które przecież wysyłamy w świat, prawda? Jesteśmy, mamy też tę przecież przestrzeń symboliczną, metafizyczną, tą taką, nie wiem, różne. I ten aktor niesie ze sobą te sygnały. Jeśli jak już mam takie poczucie, że już jedyne, co daje światu, to po prostu jakiś idiotyzm, no to też warto się nad tym zastanowić, czy ja chcę to firmować sobą, dawać ten paszport temu, nie? To są jakieś takie czasami pytania, nie? Być może lepiej sobie tak nie zadawać. No ja sobie niestety zadaję te pytania, czy chcę się dzielić czymś ciekawym, wartościowym, jeśli mam do tego sposobność i okazję, bo tak się moje życie potoczyło, czy nie. Czasami wolę zdecydowanie milczeć niż powiedzieć o dwa słowa za dużo. Kiedyś wchodziłem bardziej w konfrontacyjny czy język, czy tak wolałem, czy chciałem zabierać jakoś głos w jakichś sprawach. Teraz tych przestrzeni jest coraz mniej, tak mi się wydaje, na pogłębiony dyskurs, więc staram się raczej milczeć niż odzywać. Jest mi z tym dobrze.
2: Okej. Okay. A czy też dobrze jest ci z różnymi sportami? Dalej uprawiasz tak dużo sportów jak dawniej? Bo czytałam, że i taekwondo, i kalistenika, nie chcę przekręcić.
1: Tak. Ale przez to, że moja żona jest joginką i od tam chyba 2 lat ma studio jogi, a też organizujemy jakieś tam wyjazdy. Ja bardziej jestem taki tutaj akuszerem tego wszystkiego i takim na wsparciu jestem, tak zwanym. To siłą rzeczy jakoś mi jest blisko do tego, co ona robi. My się tak zarażamy. No, moim głównym sportem od wielu, wielu lat jest narciarstwo biegowe i to już wiele razy o tym opowiadałem, że te narty biegowe, ale zimy są, jakie są u nas.
2: No, po ostatniej nie możemy marudzić.
1: Po tej nie możemy marudzić, ale też trzeba jednak jechać. Jednak to jest wyprawa, ale mimo wszystko to jest taki główny mój sport, a te wszystkie inne tak naprawdę są pod porządkowane temu, żebym ja był przygotowany do tego sezonu biegowego. I to temu służy, a to też, żeby po prostu nie zwariować na co dzień. Jakoś ze sportem jestem związany od wielu, wielu, wielu, wielu lat i różne były faktycznie, ale ostatnio nie wiem, który teraz, bo jak sobie pomyślę o tej kalistenice, która tak wpadła wpadła na mnie przypadkiem, nie przypadkiem, czy windsurfing, to też przez żonę, ale to piekielnie trudny ten sport jest, więc tak czasami chcę to rzucić w diabły. Ale sobie myślę, one się tak przeplatają, moim zdaniem, i to tak jest chyba naturalne, że tak raz trochę robię więcej tego, raz bardziej jogi potrzebuję, raz nie wiem, jak gdzieś jesteśmy, to sporty są różne i warto w ogóle generalnie się ruszać, ale myślę, że w sporcie jest pierwsza i główna zasada, tak naprawdę najważniejsza, ma to dawać przyjemność. Jeśli to nie wywołuje radości, że się na samą myśl, że się będzie to robić, nie wywołuje takiego skojarzenia, takiego poczucia wewnętrznego, to nie.
2: to lepiej nie.
1: Nie, znaczy ja uważam, że oczywiście zależy, jak coś jest skonstruowane, bo czasami ludzie nie poddam się, tu zrobię się tutaj, kurczę, nie, i będę się rył i mordował i to. I jasne, i pewien taki moment pewnie jest potrzebny na to, że jak nie wychodzi, to... Ale jak tak nie wychodzi i więcej jest takiego mordęgi niż satysfakcji z tego, to trzeba szukać innej aktywności. Mi jest ta aktywność potrzebna jakoś jak tlen, ale to chyba jest związane z tym, że jako dzieciak się zaczyna sport tak bardzo wyczynowo uprawiać, to się nie da już potem inaczej. Jest coś takiego, że chyba pamięć ciała...
2: To skorupka za młodą po prostu.
1: No też tak, ale pamięć ciała jest taka, że ona potrzebuje o sporcie można po prostu 80 kolejnych audycji oczywiście zrobić i nie będę tutaj niczego odkrywczego ja nie powiem, ale jeśli powiem banał w zdrowym ciele zdrowy duch, a tak się mówiło u mnie za młodu, nie wiem, czy to powiedzenie jakoś jeszcze funkcjonuje w obiegu, ale tak jest. Ale tak jest. Każdy wie, że jak się tam trochę zmęczy gdzieś na nie wiem, na banalnie na rowerze gdzieś przejedzie i coś zobaczy,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.

0: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony.

0: A jak słyszeli Państwo przed przerwą, Krystian Wieczorek jest nie tylko wielkim pasjonatem aktorstwa, ale także i pasjonatem sportu, o którym dzisiaj sporo rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W ogóle jak rozmawiamy o tym, że to takie bycie tu i teraz, czyli ten sport, o, może inaczej, czyli ten sport, który ci daje takie oczyszczenie, czyli osadza cię w tym czasie teraźniejszym, to jest ten sport, który, czyli to jest ten sygnał, że to jest ten sport, który jest dla ciebie dobry. Mhm. Bo jeśli ty w trakcie sportu jesteś w stanie po prostu załatwiać 15 maili, dzwonić i robić inne rzeczy, to jest żaden sport. Znaczy czy uważam, że to nie jest ta funkcja. A sport oprócz takiej kultury fizycznej powinien dawać takie właśnie oczyszczenie myśli, że ja na przykład mam w biegówkach, czy w ogóle w tych sportach, które ja nie jestem w stanie niczego innego robić w tym momencie. W związku z tym męczę się fizycznie, a psychicznie wychodzę jakoś odmłodzony, no bo to, co jest w medytacji najważniejsze, czyli skupienie, takie to rozproszenie, żeby sam zapanować nad rozproszeniem, to daje, sport to daje. Wiele dyscyplin to daje, więc wydaje mi się, że to jest taka największa zaleta. Nawet nie ta fizyczna, tylko ta psychiczna. Tak sądzę.
0: O zaletach fizycznych, tutaj bym w tym wątku chciała na chwilę zostać. W 2013 roku zostałeś...
2: Dawno temu to było. O Jezu, wiem
0: co... Nie tak dawno.
2: O Boże, wiem.
0: Wyciągnę to.
2: O Boże,
0: mogę?
2: Wiem.
0: Zostałeś uznany za najbardziej przystojnego faceta show biznesu. Czy to takie wyróżnienie jest miłe? Czy trochę tak łechce próżność?
2: Wtedy miłe. Teraz sobie myślę, że takie konkursy są dosyć... Żeby nikogo nie
0: przedmiatawiające.
2: Żeby nikogo nie obrazić, ale myślę, że właśnie to ładnego słowa użyłaś, bo wydaje mi się, że nasza branża i w ogóle może inaczej, nawet szerzej, kultura uprzedmiotowienia, jaka jest silna obecnie, wtedy czy była taka? Pewnie też była, ale nikt sobie aż tak z tych zagrożeń chyba świadomości znaczy nie miał i sprawy sobie nie zdawał. Mhm. Więc tak to wydawało się takie niegroźne. Ale teraz jak sobie myślę, że ktoś konstruuje takie szuflady, które... Bo czym innym być w zawodzie, nie wiem, uznanym za amanta, nie amanta, charakterystycznego aktora czy innego... To naprawdę to jest taka szuflada niegroźna, uważam, i to jakoś porządkuje nam rzeczywistość. Jak ktoś tego potrzebuje, to okej. Ale to uprzedmiotowienie związane z tego typu konkursami uważam, że jest przede wszystkim krzywdzące, bo zaczynasz być postrzegany przez powierzchowność swoją. A w kulturze tej cywilizacji spektaklu, czy kulturze spektakli, to chyba u Lasza jest, czy nie wiem już u kogo. I ta kultura jest tak zewnętrzna, więc dokładanie kolejnego pięterka, szczególnie w naszym zawodzie, gdzie jesteśmy przede wszystkim postrzegani przez pryzmat zewnętrzności, to jest po prostu, no tak, ja wiem, czy to jest potrzebne nam w ogóle, taki konkurs, taka etykieta, gdzie no w ogóle etykietowanie, tak, można tak powiedzieć, ludzi jest w ogóle na porządku dziennym, prawda? Czyli takie upraszczanie wiedzy o kimś, tak? Najprościej ujmując, spłaszczanie do jakiegoś czegoś, jednego wydarzenia i patrzenie przez taki pryzmat. Chyba fajnie, że już tego nie ma. Mhm. Czy mi to coś zrobiło wtedy? No, zainteresowanie, myślę, że jest wtedy ogromne mediów. Ja... tego chyba nie spodziewałem. Sądzę, że jakiś miałem taki odruch jednak właśnie ciszy, że nie chcę w to brnąć i taką jakąś bastion samoobrony lokalny założyłem, żeby właśnie, żeby nie jechać na tym koniku, bo zacząłem być zapraszany na jakieś prowadzenia imprez, nie imprez, różne tego typu rzeczy się zaczęły pojawiać, czego ja nie chyba nie umiem przede wszystkim, a dwa, że
0: znowu trzeba by wyjść przed ludzi.
2: Nie, nawet nie, tylko że to też, ale łatwiej się aktorowi schować za po pierwsze za konstrukcję, która jest zbudowana, za postacią, ale to chyba za konstrukcją przede wszystkim, czyli za pewną strukturą, która jest przeze mnie pielęgnowana, wybudowana i nad którą ja panuję. A tak jak, nie wiem, mój serdeczny kolega Łukasz Nowicki, który i w śniadaniówce jest i prowadzi jakieś imprezy i jest ten pierwiastek nieprzewidywalności tak ogromny, to ja wiem, że koszt dla mnie byłby nie do zniesienia, ale wiem, że są ludzie, którzy się czują jak ryba w wodzie w takich miejscach. Nie zazdroszczę im, wiem, że świetnie się do tego nadają, więc po co ja jeszcze tutaj na doczepkę? Czasami gdzieś komuś się coś uroi w głowie, że czy ja bym gdzieś czegoś nie poprowadził, bo coś. No, kusi mnie to przez mniej więcej 30 sekund. Potem wiem, że chorowałbym przez 3 tygodnie, żeby coś takiego zrobić, nie?
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale jednak też role amantów trafiały ci się dość często.
2: Tak, chociaż Aldona Jankowska, z którą miałem przyjemność grać w Krakowie w takim serialu Julia kiedyś. Mhm. Aldona teraz jest bardziej już aktorką warszawską niż krakowską. Mhm. I ona tak jak mnie poznała, to ona mówi: Jezu, to oni ci zrobili krzywdę, bo ty jesteś aktor charakterystyczny, a tak wymyślili tobie właśnie właśnie a propos tego konkursu, takie, że to właśnie przez wygląd, nie? Mhm. A ja ani sam siebie nigdy tak nie postrzegałem, bo te osoby, które mnie pamiętają ze spektakli czy bydgoskich, czy gdańskich, ja właściwie ani jednej takiej roli nie zagrałem. Takiej, gdzie ja wychodzę i po prostu jest to oparte na mojej fizyczności, ale takiej... W skrócie mówiąc, że amant, nie? To ja żadnej takiej roli w ogóle nie zagrałem. I potem mnie to zdziwiło, że właściwie to potem ta M-ka, ale czy ja byłem takim stricte amantem? Chyba nigdy też nie, ale ja naprawdę, ja w tej Bydgoszczy tu byłem łysy, tu taki, tu owaki, tu się zmieniałem do tych ról i właściwie... Żadna osoba, która mnie pamięta, by nie powiedziała, że ja to tam jakiś amant jestem. To w ogóle to jakiś absurd. To się potem tak jakoś tak zaczęło, tak ta plastelinka zaczęła tak się jakoś ugniatać w tym kierunku. Ja tak jak mówię, aktor w Polsce na niewiele ma wpływ, na niewiele rzeczy, więc tak to po prostu tak się jakoś układało, ale nie, chyba nie.
1: Jeszcze tak na koniec zapytam, czy oglądasz siebie na ekranie?
2: Rzadko się to dzieje, ale lubię te autokorekty robić, dlatego że nasze wyobrażenia, tak jak na temat wieku nas mózg oszukuje, że ja myślę, że mam 3 dychy, a mam 5, ale poczucie mam zupełnie inne. Tak samo tutaj... Jednak ta autokorekta, takiego spojrzenia na swoje środki, na to, co nam się wydaje, że działa, albo często nam się, to już też kolejna takie wejście do naszej kuchni. Często jest tak, że jest jakiś dubel albo, nie wiem, coś zagramy, mhm, i nam się wydaje, że byliśmy gdzieś obok, a ktoś mówi: nie, to było super, a nam się wydaje, że to w ogóle było jakieś bez sensu i w ogóle słabe, niedobre, bo mieliśmy jakąś taką dysharmonię w sobie, taki jakiś dysonans, nie wiem, że pojawia się w nas taki, nie wiem, jakieś takie bycia obok, to ciężko to uchwycić też, ale my aktorzy mamy coś takiego, nie, to jakiś, po czym ktoś przychodzi, nie, ale w ogóle tego nie było widać. W związku z tym to pokazuje, jak nasze wyobrażenie o nas samych jest mylne. I dobrze czasami i w naszym zawodzie, i nie tylko, takie autokorekty robić, to znaczy popatrzeć na siebie i z uśmiechem, i z dystansem. O kurczę, to mi się wydawało, jakim tutaj po prostu geniuszem zapachniało, a to takie średnie, po czym bywa odwrotnie, że wydawało mi się, że coś jest średnie, a było całkiem przyzwoite, i więc myślę, że nie robię tego często, ale tę autokorektę lubię robić, nawet na poziomie głupiego wyglądu, że nie wiem, coś mi żona mówi: a widzisz, mówiłam ci, że w tym źle wyglądasz. Ja mówię: no miałaś rację, nie? A mi się wydawało, że nie wiem, że jak mam, nie wiem, taką brodę, takie coś tam, albo mówię teraz tak zupełnie trochę od czapy, że takie przykłady, nie wiem, czy w tej koszuli, w takiej brodzie, w takich włosach i tak dalej, i tak dalej. I to takie rzeczy niby nieistotne, a po czym ona mówi: ale widzisz, do tego to pasuje bardziej to, i takie niuanse jednak robią robotę, a to by się wydawało, że to ci służy, a to nie służy. No i tak czasami dobrze się przyznać do błędu i popatrzeć: okej, dobra, jednak... Fajnie mieć świadomość tego, co się robi, a nie tak iść po prostu na wariata, mówiąc kolokwialnie, i tak może mi się nie uda, może mi się uda, może mi się nie uda. Zresztą uważam, że jednak mimo wszystko świadome konstruowanie w naszym zawodzie, czy w ogóle funkcjonowanie, jednak pomaga niż przeszkadza. To znaczy jednak wiemy, w czym bierzemy udział i potrafimy to nazwać. Jednak myślę, jestem o tym przekonany nawet, że daje nam większy komfort, kontrolę i to, że jednak potrafimy być wtedy twórcami niż tylko takimi po prostu rzucanymi na prawo i lewo, że albo nam coś wyjdzie przypadkiem, albo nie wyjdzie. Mhm. Jest też taka metoda aktorska totalnej spontaniczności, tylko że ona jest obarczona z poważnym ryzykiem, że się tego nigdy już więcej nie powtórzy, a ta powtarzalność czasami jest po prostu nieunikniona. Mi ktoś kiedyś opowiadał, już tak kończąc, bo tak pewnie mógłbym gadać w wiele godzin, ale ktoś mi kiedyś opowiadał o DiCaprio i o filmie Django, że on jest, i chyba też o Wilku z Wall Street, że on jest mistrzem pierwszego dubla. Znaczy, że jak mu pierwszy wyjdzie taki właśnie taki żywy, jemu się wszystko poukłada, to jest świetnie, ale jak coś tam nie wyjdzie, to potem jest takie łatanie i robienie w nieskończoność tej sceny. Nie wiem, na ile to prawda, może
1: miejska legenda.
2: Może miejska legenda, ale myślę, że może być w tym dużo, dużo prawdy, znając jednak od środka, jak nasz zawód funkcjonuje. Nie?
1: My dzisiaj dubla nie robimy, ale mam nadzieję, że będziesz spotykajmy się
2: co tydzień, ja tak będę coś dopowiadał.
1: Będzie Alejasław Krystiana Wieczorka.
2: Oj, to jest super, super pomysł na cykl. Naprawdę miło nam się rozmawia, więc ja będę się po prostu przygotowywał do tych rozmów bardziej niż
1: dobra,
2: dzisiaj.
1: To ja się przygotuję z następnym razem z kolejnym zestawem pytań. Super. Za dziś bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję również.
1: I do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

co dnia obiad trwa. Dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzył, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej krwi.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Zaledwie pan de Villefort przestał mówić, Franc ukłonił się w odpowiedzi na te słowa, gdy otwarły się drzwi i na progu pojawił się Barrois. Wielmożni panowie, rzekł tonem dziwnie stanowczym, jak na sługę, który przerywa swym panom w tak uroczystej chwili, pan Noirtier de Villefort pragnie mówić natychmiast z panem Francem de Quesnelem, baronem de Pinay. Stary sługa wymienił w całości, podobnie jak notariusz, nazwisko i tytuł narzeczonego, aby nie zaszła pomyłka co do osoby. Villefort zadrżał, pani de Villefort puściła Edwardka, który sunął się jej z kolan, a Valentin podniosła się blada i niema jak posąg. Albert i Chateau Renaud wymienili jeszcze bardziej zdziwione spojrzenia. Notariusz spojrzał na pana de Villeforta. To niemożliwe, rzekł prokurator, poza tym pan de Pinay nie może w tej chwili wyjść z salonu. Ale właśnie w tej chwili, odezwał się Barrois z tą samą stanowczością w głosie, Noirtier pragnie pomówić z panem Francem de Pinayem o ważnych sprawach. To kochany dziadunio już mówi? Zapytał Edwardek ze zwykłą sobie bezczelnością. Dowcip jednak nie ubawił nawet pani de Villefort. Wszystkich bowiem pochłaniała ta równie poważna sytuacja. Powiedz panu Noirtierowi, rzekł Villefort, że to, czego żąda, jest niemożliwe. Pan Noirtier uprzedza w takim razie panów, że każe się przynieść do salonu, oznajmił Barrois. Zdumienie doszło do najwyższego stopnia. Na licach pani de Villefort pojawił się blady uśmiech. Valentin mimowolnie podniosła oczy, by podziękować Bogu. Valentin, rzekł Villefort, idź i dowiedz się, proszę, co to za nowa fantazja strzeliła do głowy dziadkowi. Valentin szybko podeszła do drzwi, ale pan de Villefort rozmyślił się. Poczekaj, pójdę z tobą. Przepraszam, zwrócił się do niego Franc, ale ponieważ pan Noirtier chce się widzieć ze mną, to przede wszystkim ja powinienem do niego pójść. Zresztą będę szczęśliwy, mogąc mu złożyć uszanowanie, bo dotąd nie miałem tego zaszczytu. Ależ mój Boże, zaprotestował Villefort z widocznym niepokojem. Niech pan sobie nie zadaje trudu. Przepraszam pana, odparł stanowczo Franc, ale nie chcę przepuścić okazji, dzięki której przekonam pana Noirtiera, że niesłusznie powziął ku mnie niechęć. Zwyciężę te uprzedzenia, okazując mu głębokie oddanie. I nie przejmując się już Villefortem, który próbował go zatrzymać, wstał i udał się za Valentin, która zbiegała po schodach z radością, jaką czuje tonący, gdy dotknie ręką skały. Pan de Villefort poszedł za nimi. Chateau Renaud i Morcerf spojrzeli na siebie po raz trzeci, a ich zdumienie nie miało już granic. Noirtier, ubrany na czarno, siedział w fotelu i czekał. Gdy przybyły trzy osoby, których się spodziewał, spojrzał na drzwi, a służący zamknął je natychmiast. Pamiętaj, szepnął Villefort do Valentin, która nie mogła już pohamować radości, gdyby dziadek chciał zrobić cokolwiek, co mogłoby zerwać twój mariaż, nie wolno ci pokazać, że go rozumiesz. Valentin zaczerwieniła się, ale nie odpowiedziała. Villefort przystąpił do pana Noirtiera. Oto pan Franz de Pinay, rzekł. Chciał się z nim ojciec widzieć, uczynił więc zadość twojej woli. Pragnęliśmy od dawna, abyście się spotkali i byłbym niewymownie szczęśliwy, jeśli ojciec zrozumie teraz, że opór ze strony ojca wobec tego związku jest nieuzasadniony. Noirtier odpowiedział takim spojrzeniem, że Villeforta przebiegł dreszcz. Dał znak, aby zbliżyła się do niego Valentin. Dzięki sposobom, jakich używała od lat w rozmowie z dziadkiem, domyśliła się szybko, o jakie słowo mu chodzi. Klucz. Spojrzała pytająco na dziadka. Jego wzrok przeniósł się na szufladę konsolki stojącej pomiędzy oknami. Otworzyła szufladkę i znalazła w niej rzeczywiście klucz. Noirtier potwierdził, że właśnie o ten klucz mu chodziło, po czym zwrócił oczy na stary, nieużywany od lat sekretarzyk, w którym, jak wszyscy sądzili, znajdowały się tylko bezwartościowe szpargały. Mam otworzyć sekretarzyk? Spytała Valentin. Tak. Szufladę z boku? Nie. Środkową? Tak. Valentin otwarła środkową szufladkę i wyjęła plik papieżysk. Tego chciałeś, kochany dziadku? Nie. Wyciągała więc kolejne pliki i pakiety papierów, aż w szufladzie nie pozostało nic. Nie ma tam już nic, rzekła. Oczy Noirtiera zwróciły się na słownik. A, dobrze, dziadku, rozumiem. I zaczęła recytować litery alfabetu. Przy literze S Noirtier dał znak, by się zatrzymała. Otwarła słownik i jęła wodzić palcem aż do słowa skrytka. Aha, więc w sekretarzyku jest skrytka? Spytała. Tak, odpowiedział Noirtier. Któż wie, jak ją otworzyć? Noirtier spojrzał na drzwi, którymi wyszedł służący. Barła? Rzekła. Tak. Valentine podeszła do drzwi i zawołała sługę. Przez ten czas Wilford denerwował się tak, że pot oblewał mu czoło, a Franz nie mógł wyjść z podziwu. Wszedł stary sługa. Barła? Rzekła Valentine. Dziadek kazał mi wziąć klucz z konsolki, otworzyć sekretarzyk i wysunąć szufladę, ale jest w niej skrytka. Podobno wiecie o niej, proszę ją więc otworzyć. Barła spojrzał na starca, Noirtier przytaknął słowom Valentine. Szuflada miała podwójne dno. W środku leżała gruba koperta, przewiązana czarną wstążką. Czy mam oddać te papiery panu de Wilfortowi? Spytał Barła. Nie. Pan nie Valentine? Nie. Panu de Pinayowi? Tak. Franz, zdumiony, podszedł do przodu, wziął papiery z rąk Barła i rzucił okiem na kopertę, na której było napisane: oddać po mojej śmierci mojemu przyjacielowi, generałowi Durand, który umierając wręczy tę kopertę swemu synowi, zalecając, aby ją przechował u siebie, zawiera bowiem papiery wielkiej wagi. Cóż mam zrobić z tymi papierami, proszę pana? Zapytał Franz. Zapewne ma je pan przechować zapieczętowane u siebie, wtrącił prokurator. Nie, nie, zaprotestował żywo Noirtier. Chcesz, kochany dziadku, aby pan de Pinay to przeczytał? Spytała Valentine. Tak, odpowiedział starzec. Czy słyszysz, panie baronie? Dziadek prosi, abyś pan to przeczytał. Więc usiądźmy, wtrącił niecierpliwie Wilford, bo to zajmie trochę czasu. Wilford usiadł, a Valentine stanęła przy dziadku, wsparta o jego krzesło. Franz również stał, trzymając w ręku tajemnicze dokumenty. Czytaj pan, mówiły oczy starca. Franz rozerwał kopertę, w pokoju zapanowała głęboka cisza. Wśród tego milczenia jął czytać na głos. Odpis z protokołu posiedzenia klubu bonapartystów odbytego przy ulicy Saint-Jacques w dniu 5 lutego 1815 roku. Franz zatrzymał się. 5 lutego 1815 roku, dzień, w którym został zamordowany mój ojciec. Valentine i Wilford milczeli. Oko starca wyraźnie nakazywało: czytaj dalej. Franz przystąpił więc do lektury. My niżej podpisani: Ludwik Jakub Borżart, podpułkownik artylerii, Stefan Duchampy, generał brygady i Klaudiusz Lecharpal, dyrektor Urzędu do Spraw Lasów i Wód, oświadczamy niniejszym, iż dnia 4 lutego 1815 roku nadszedł list z Elby zalecający członkom klubu, by okazywali życzliwość i zaufanie generałowi Flavianowi de Quesnelowi. Generał ów służył cesarzowi od 1804 do 1814 roku, jest więc zapewne całkowicie oddany dynastii napoleońskiej, pomimo tytułu barona de Pinay, jaki otrzymał od nazwy dóbr rozkazem Ludwika XVIII. Napisano zatem list do generała Quesnela, zapraszając go na zebranie w dniu następnym, to jest 5 lutego. W liście nie wymieniono ani ulicy, ani numeru domu, gdzie odbyć się miało posiedzenie. Nie podpisano też listu, zawiadamiając tylko generała, że jeżeli się zgadza, ktoś po niego przyjedzie o godzinie 9 wieczór. Posiedzenia trwały zazwyczaj od 9 wieczór do północy. O 9 prezes klubu przyszedł do generała. Generał był gotów. Prezes oświadczył mu, że może być wprowadzony do klubu pod warunkiem, że nie dowie się o miejscu zebrania, a więc tylko jeśli pozwoli sobie zawiązać oczy i przysięgnie, iż nie będzie usiłował podnieść opaski. Generał de Quesnel przyjął ten warunek i przysiągł na honor, iż nie będzie usiłował zobaczyć, którędy go będą prowadzić. Kazał zaprząc do powozu, ale prezes oświadczył mu, że nie mogą jechać jego własnym powozem, albowiem stangret generała mógłby wtedy poznać drogę. A zatem jak mamy to zrobić? Zapytał generał. Mamy swój powóz, rzekł prezes. Możesz pan być tak pewien swojego Stangreta, aby powierzyć mu tajemnicę, której mojemu nie chcesz powierzyć? Nasz Stangret jest członkiem klubu, rzekł prezes. Zawiezie nas sam radca stanu. W takim razie, roześmiał się generał, unikamy jednego niebezpieczeństwa, ale narażamy się na inne. Może nas wywrócić. Cytujemy ten żart na dowód, iż generała nikt nie zmuszał, bo jechał na zebranie i że przybył tam z własnej woli. W powozie prezes przypomniał generałowi obietnicę. Generał nie opierał się wcale tej formalności i pozwolił sobie zawiązać oczy fularem, który był już przygotowany. W drodze prezesowi wydało się, iż generał usiłuje zerkać spod chustki, przypomniał mu więc przysięgę. A prawda, przepraszam, rzekł generał. Powóz zatrzymał się na ulicy Saint-Jacques, przed długą, sklepioną sienią. Generał wysiadł, wspierając się na ramieniu prezesa, o którego godności zresztą nic nie wiedział i uważał go za prostego członka klubu. Z sieni weszli na piętro do sali obrad. Posiedzenie już się rozpoczęło. Członkowie klubu, uprzedzeni, iż tego wieczora ma się odbyć prezentacja nowego członka, stawili się w komplecie. Gdy generał znalazł się na środku sali, poproszono go, aby zdjął opaskę. Uczyniwszy to, zdziwił się bardzo, ujrzawszy wielu swoich znajomych, należących do organizacji, której istnienia się nie domyślał. Zapytano go o przychylność dla sprawy, odpowiedział, iż listy z Elby powinny go wystarczająco rekomendować. Franc przerwał lekturę. Mój ojciec był rojalistą, rzekł. Niepotrzebnie pytali go o przekonania, były wiadome wszystkim. Dlatego też byliśmy w takiej przyjaźni z pańskim ojcem, rzekł Wilford. Podobne przekonania łatwo zbliżają ludzi. Czytaj dalej, mówiło oko starca.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Franz powrócił do czytania. Prezes ją naciskać, aby generał wyraźnie wyjawił swoje poglądy, jednak pan de Quesnel odpowiedział, iż chce naprzód wiedzieć, czego od niego chcą. Powiedziano więc generałowi, iż klub otrzymał list z Elby, w którym polecano go członkom klubu jako człowieka, na którego mogą liczyć. Osobny paragraf listu mówił także o spodziewanym powrocie z Elby. Więcej szczegółów miał zawierać drugi list, przywieziony na statku Faraon, należącym do niejakiego pana Morela, armatora z Marsylii. Kapitan statku był duszą i ciałem oddany cesarzowi. W czasie lektury tego listu generał, na którego, jak sądziliśmy, można było liczyć jak na brata, wyraźnie okazywał niezadowolenie, a nawet odrazę. Gdy zakończono odczytywanie listu, stał nadal milcząc ze zmarszczonymi brwiami. I co więc pan generał powie na ten list? Zapytał prezes. Nie po to dopiero co przysięgałem królowi Ludwikowi XVIII, abym miał łamać słowo dla ekscesarza. Odpowiedź była tak jasna, że nie można już było wątpić, jakie poglądy wyznaje generał. Generale, rzekł prezes, nie znamy żadnego Ludwika XVIII ani ekscesarza. Jest tylko jeden cesarz i król, wygnany zdradą i podstępem 10 miesięcy temu z Francji, nad którą nadal sprawuje władzę. Wybaczcie, panowie, odparł generał, być może nie istnieje dla panów Ludwik XVIII, ale dla mnie istnieje. Z jego rąk przyjąłem tytuł barona i szlify generała kwatermistrza i nigdy nie zapomnę, że oba te tytuły zawdzięczam jego szczęśliwemu powrotowi do Francji. Panie, odezwał się surowo prezes, powstając z miejsca, niech pan uważa na to, co mówi. Pańskie słowa dają wyraźnie do zrozumienia, że na Elbie popełniono błąd, licząc na pana i w ten sposób nas samych w błąd wprowadzono. Powierzyliśmy panu pewne informacje jako człowiekowi godnemu zaufania. Okazuje się, że byliśmy w błędzie. Tytuł

stale za Francem. Noirtier, spokojny, surowy, pełen godności, śledził wzrokiem wyraz twarzy każdego z obecnych. Franc zaczął znów czytać. Na to spotkanie pana zaprosiliśmy, rzekł prezes, a nie przywieźliśmy gwałtem. Zapytaliśmy, czy pozwolisz sobie zawiązać oczy. Zgodziłeś się. Przystając na nasze dwie propozycje, wiedziałeś pan aż nadto, że nie pracujemy nad umocnieniem władzy Ludwika XVIII. Przecież wtedy nie mielibyśmy powodu kryć się tak przed policją. Byłoby to zbyt wygodne przywdziać maskę, aby poznać naszą tajemnicę, a potem zrzucić ją, aby zgubić tych, którzy panu zaufali. To nie, mój panie. Musisz pan nam wyraźnie powiedzieć, czy jesteś za królem, który w tej chwili rządzi z przypadku, czy też za jego cesarską mością. Jestem rojalistą, oświadczył generał. Przysięgałem Ludwikowi XVIII i nie złamię danego słowa. Po tych słowach zebrani zaszemrali, a spojrzenia, jakie wymieniali, mówiły, iż mają zamiar dać odczuć panu Depinajowi, że pożałuje tych nieopatrznych słów. Prezes wstał znowu i uciszył salę. Jesteś pan na tyle rozsądnym i poważnym człowiekiem, rzekł, że możesz przewidzieć, jakie konsekwencje może pociągnąć dla obu stron ta sytuacja. Przeto sama pańska szczerość zmusza nas do postawienia panu warunków. Przysięgnij na honor, że nie wyjawisz nic z tego, coś tu usłyszał. Generał położył rękę na szpadzie i rzekł: kiedy mówicie o honorze, przekonajcie mnie najpierw, że znacie jego zasady i nie zmuszajcie mnie do tego gwałtem. A ty, panie, zareplikował prezes ze spokojem groźniejszym niż gniew generała, radzę ci, nie dotykaj szpady. Generał rozejrzał się wokół, a w jego oczach widać było narastający niepokój. Jednak jeszcze nie uległ, przeciwnie, przygotował wszystkie siły do walki. Nie przysięgnę. A więc zginiesz, odparł spokojnie prezes. Pan Depinaj pobladł, raz jeszcze się rozejrzał, wielu zaczynało szeptać i szukać pod płaszczem broni. Generale, rzekł prezes, proszę się uspokoić. Znajdujesz się pomiędzy ludźmi honoru. Zrobimy wszystko, aby cię przekonać, zanim zostaniemy przywiedzeni do ostateczności, ale sam pan powiedziałeś. Znajdujesz się wśród spiskowców, posiadłeś naszą tajemnicę i musisz dochować sekretu. Po tych słowach nastąpiło znaczące milczenie, ale generał nie odpowiadał i prezes rzekł do odźwiernych: proszę zamknąć drzwi. I znowu nastała grobowa cisza. Natenczas generał postąpił naprzód i, przezwyciężając się z trudem, rzekł: mam syna, muszę o nim myśleć, gdy mnie otaczają mordercy. Generale, rzekł z godnością prezes, jeden człowiek ma zawsze prawo znieważać 50. Jest to przywilej słabości. Źle jednak czyni ten, gdy tego przywileju nadużywa. Generale, zastosuj się do mej rady, przysięgnij i nie znieważaj nas. Generał, poskromiony wyższością prezesa, wahał się przez chwilę, a w końcu, zbliżywszy się do stołu prezydialnego, zapytał: jakaż ma być rota przysięgi? Taka. Przysięgam na honor, iż nigdy nikomu nie wyznam tego, co widział i słyszał dnia 5 lutego 1815 roku pomiędzy 9 i 10 wieczór. Oświadczam, że zasłużę na śmierć, jeśli złamie przysięgę. Generałem zawładnęło tak wielkie oburzenie, że na chwilę zatamowało mu głos. Na koniec, przezwyciężając widoczny wstręt, wymówił słowa przysięgi, ale tak cicho, iż zaledwo można było dosłyszeć, wielu obecnych zażądało, aby powtórzył przysięgę głośniej i wyraźniej. Tak też się stało. Teraz chciałbym stąd wyjść, rzekł generał. Jestem już wolny? Prezes powstał, wyznaczył trzech członków klubu, aby mu towarzyszyli, i wsiadł z generałem do powozu, zawiązawszy mu wpierw oczy. W liczbie tych ludzi był także i ten, który tu generała przywiózł. Inni członkowie rozeszli się w milczeniu. Gdzie mamy pana wysadzić? Spytał prezes. Gdziekolwiek, bylebym jak najszybciej pozbył się waszego towarzystwa, odpowiedział pan Depinaj. Zastanów się pan, co mówisz, rzekł doń wtedy prezes, bo już nie jesteś na zebraniu i masz do czynienia z ludźmi prywatnymi. Nie znieważaj ich, jeśli nie chcesz odpowiadać za zniewagę. Jednak pan Depinaj nie chciał przyjąć do wiadomości tej rady i odparł: jesteś pan taki odważny w powozie, jak i na zebraniu, bo jest was czterech na jednego.
prezes kazał zatrzymać.

0: wieść powóz. Było to na Quai des Ormes, tuż przy miejscu, gdzie do rzeki prowadzą schody. Dlaczego kazał pan się tu zatrzymać? Spytał generał d'Épinay. Ponieważ mnie pan znieważyłeś, odparł prezes, i nie pojadę dalej, póki nie otrzymam od pana satysfakcji. O, to tak mam zostać zamordowany, rzekł generał wzruszając ramionami. Ani słowa więcej, mój panie, odparł prezes. Jeśli nie chcesz, abym cię uważał za człowieka takiego, o jakim mówiłeś, to jest za tchórza, który ze swojej słabości robi sobie tarczę. Jesteś pan sam jeden, więc będziesz miał do czynienia tylko z jednym przeciwnikiem. Masz szpadę u boku, a ja mam szpadę schowaną w tej lasce. Brak ci świadków, a więc wybierz sobie jednego z tych panów, a teraz, jeśli chcesz, możesz odsłonić oczy. Generał natychmiast zerwał opaskę z oczu. Dowiem się w końcu, rzekł, z kim mam do czynienia. Otwarto drzwiczki powozu i czterej mężczyźni wysiedli. Franc przerwał raz jeszcze lekturę i otarł zimny pot z czoła. Był to widok poruszający do żywego. Syn, blady i drżący, czytający na głos o nieznanych sobie dotąd szczegółach śmierci własnego ojca. Walentin złożyła ręce jak do modlitwy. Noirtier patrzył na syna z wyrazem najwyższej pogardy i dumy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Franz czytał dalej. Było to, jakeśmy już powiedzieli, 5 lutego. Od 3 dni panował 6-stopniowy mróz i schody obmarzły lodem. Generał był wysoki i tęgi, toteż prezes odsunął się, aby generał miał, schodząc, dostęp do poręczy. Dwaj świadkowie szli za nimi. Noc była ciemna, brzeg rzeki pokrywał śnieg i lód. Woda Sekwany płynęła, ciemna, głęboka, unosząc na powierzchni kry lodu. Jeden ze świadków poszedł po latarnię na barkę z węglem. Przy tym świetle obejrzano broń. Szpada prezesa, którą nosił w lasce, krótsza była o 5 cali od szpady przeciwnika i nie miała gardy. Generał Depinay przedłożył propozycję, aby o broń losowali. Ale prezes odpowiedział, że skoro to on wyzwał, każdy powinien stanąć do walki z własną bronią. Świadkowie oponowali, ale prezes nakazał im milczenie. Postawiono latarnię na ziemi, przeciwnicy stanęli naprzeciwko siebie i walka się zaczęła. Szpady migotały w świetle latarni jak 2 błyskawice. Walczących zaś ledwie można było dojrzeć, tak gęste zalegały ciemności. Generał Depinay uchodził w armii za jednego z lepszych szermierzy. Został jednak tak gwałtownie zaatakowany, że musiał uskoczyć, a wówczas zachwiał się i upadł. Świadkowie myśleli, że nie żyje. Przeciwnik jednak, wiedząc, iż go nawet nie dotknął, podał mu rękę i pomógł się podnieść. Okoliczność ta, zamiast ułagodzić, rozzłościła jeszcze bardziej generała tak, że natychmiast natarł na przeciwnika. Przeciwnik nie ustąpił ani kroku. Parował uderzenia i generał po 3-kroć ponawiał atak i po 3-kroć musiał się cofnąć. Za 3-tym razem upadł znowu. Pomyślano, że się znów pośliznął, że zaś leżał ciągle bez ruchu, świadkowie chcieli mu pomóc wstać, ale jeden z nich, obejmując go w pół, uczuł pod ręką ciepłą wilgoć. Była to krew. Generał, który na chwilę stracił przytomność, odzyskał zmysły. Aha, odezwał się, poszczuli na mnie jakiegoś zawadiakę, jakiegoś fechmistrza pułkowego. Prezes nie odpowiedział nic, tylko zbliżył się do świadka, który trzymał latarnię i odwijając rękaw, pokazał rękę 2 razy pchniętą szpadą, potem rozpiął surdut i kamizelkę i pokazał zranioną pierś. Jednak ani nie jęknął. Generał Depinay ledwie już oddychał i po 5 minutach skonał. Franz odczytał te ostatnie słowa tak zduszonym głosem, że trudno było je dosłyszeć. Zatrzymał się, przeciągnął ręką po oczach, jakby chciał rozpędzić jakiś cień. Jednak po chwili milczenia czytał dalej. Prezes schował szpadę do laski i wszedł na schody, a ślady krwi znaczyły na śniegu każdy jego krok. Nie zdążył jeszcze dotrzeć na górę, gdy usłyszał głuchy plusk. Świadkowie, przekonawszy się, iż generał rzeczywiście nie żyje, wrzucili jego ciało do wody. Generał więc zginął w uczciwym pojedynku, nie zaś skutkiem zasadzki, jakby można utrzymywać. Na potwierdzenie prawdziwości faktów podpisujemy niniejszy protokół, aby żaden z uczestników tego dramatu nie został kiedyś oskarżony o umyślne zabójstwo lub o niedochowanie praw honoru. Podpisani Borgard, Duchampy, Le Charpal. Franz zakończył tak okropną dla syna lekturę. Valentin, blada ze wzruszenia, otarła łzy. Wilford, kuląc się, drżący w kącie i usiłując zapobiec burzy, patrzył błagającym wzrokiem na nieugiętego starca. Jeżeli znasz pan tę straszną historię, w najdrobniejszych szczegółach, odezwał się Franz do Noirtiera, jeżeli kazałeś, aby poświadczyli ją podpisani wiarygodni świadkowie, jeżeli wreszcie, jak mi się zdaje, jest mi pan przychylny, chociaż dotąd ta przychylność sprawiła mi tylko ból, nie odmawiaj mi tej jedynej pociechy i wyjaw mi nazwisko owego prezesa. Niech poznam w końcu tego, co zabił mi ojca. Wilford zaczął szukać klamki u drzwi po omacku, jakby mu się robiło ciemno przed oczyma. Valentin, odgadując, jaka będzie odpowiedź starca, nieraz widziała na jego przedramieniu 2 blizny, cofnęła się nagle o krok. Na litość boską, zawołał Franz, zwracając się do narzeczonej. Proszę się za mną wstawić, niechże dowiem się, kto mnie uczynił sierotą, gdy miałem zaledwie 2 lata. Valentine stała milcząca, bez ruchu. O, proszę się uspokoić, wtrącił się Wilford. Nie przedłużaj jeszcze tej dramatycznej sceny, nazwisk nie podano rozmyślnie. Mój ojciec sam nie wie, kim był ów prezes, a gdyby go nawet znał, nie potrafiłby panu tego powiedzieć, bo imion własnych nie ma przecież w słowniku. O, ja nieszczęśliwy! Wykrzyknął Franz. To była nadzieja, która dodawała mi sił, aby dobrnąć do końca tego dokumentu. Nadzieja, że poznam przynajmniej nazwisko tego, który zabił mi ojca. O, na litość boską! Zwrócił się do Noirtiera. Na litość uczyń wszystko, co jesteś w stanie. Błagam pana, proszę mi jakoś spróbować przekazać to nazwisko. Dobrze, dał znak Noirtier. O, panno Valentine! Zawołał Franz. Dziadek, pani dał znak, że mi wyjawi, kto to był. Proszę mi pomóc. Noirtier spojrzał na słownik. Franz z nerwowym drżeniem porwał słownik i jął wymieniać głoski alfabetu. Starzec dał znak przy literze J. Valentine zasłoniła dłońmi twarz. Palec Franza niedługo wędrował po karcie słownika. Zatrzymał się przy wyrazie ja. Tak, dał znak starzec. Pan? Zawołał Franz i włosy powstały mu na głowie. Pan? Panie Noirtier, zabił mi ojca? Tak, potwierdził Noirtier i utkwił w młodym człowieku pełen godności wzrok. Franz opadł bezwładnie na fotel. Wilford otwarł drzwi i uciekł. Obawiał się, że byłby zdolny zadławić w straszliwym starcu tę resztkę istnienia, która wciąż jeszcze tliła się w jego sercu. Pan Cavalcanti, ojciec Andrei, odjechał, by ponownie podjąć służbę, jednakże nie w armii jego cesarskiej mości cesarza austriackiego, lecz przy Ruletce w Lukce, miejscowości kuracyjnej, gdzie należał do najgorliwszych dworzan. Nie trzeba dodawać, iż z najdokładniejszą skrupulatnością wybrał, co do grosza, całą sumę przyznaną mu na podróż oraz wynagrodzenie za godny i pełen majestatu sposób, w jaki odegrał rolę ojca. Wraz z tym odjazdem Andrea otrzymał wszystkie papiery świadczące o tym, że miał honor być synem margrabiego Bartolomea i margrabiny Leonory Corsinari. Zadomowił się mniej więcej w tym paryskim towarzystwie, które tak łatwo przyjmuje cudzoziemców i obchodzi się z nimi, ceniąc każdego nie wedle tego, kim jest, ale wedle tego, za i kogo chce uchodzić. Wreszcie, czegoż to w Paryżu wymaga się od młodzieńca? Żeby używał w miarę poprawnego języka, przyzwoicie się ubierał, grał śmiało i płacił złotem. Nie ulega wątpliwości, że od cudzoziemca wymagają mniej jeszcze niż od paryżanina. Już po 2 tygodniach więc Andrea zdobył sobie wcale niezłą pozycję. Nazywano go panem hrabią, mówiono, że ma 50 000 liwrów rocznego dochodu i powiadano, iż ojciec jego jest w posiadaniu niezmiernych skarbów, ukrytych gdzieś w kamieniołomach Saravezza. Pewien uczony, przy którym była mowa na temat tychże kamieniołomów, zapewnił, iż je widział, co nadało ogromnej wagi niepewnym dotychczas stwierdzeniom i nabrały one odtąd rzeczywistego charakteru. Tak się sprawy miały w kręgu paryskiej socjety, do którego wprowadziliśmy naszego czytelnika, gdy pewnego wieczoru Monte Cristo odwiedził pana Danglara. Nie zastał go w domu, zaproszono więc hrabiego do baronowej, która naturalnie wizytę przyjęła. Od obiadu w Oteil i wypadków, które po nim nastąpiły, pani Danglar reagowała swego rodzaju niespokojnym drżeniem, ilekroć wymawiano nazwisko Monte Cristo. Kiedy brzmienie jego nazwiska nie było zwiastunem przybycia samego hrabiego, wtedy to bolesne uczucie wzmagało się jedynie, jeśli zaś hrabia zjawiał się, otwarta jego osoba, oczy błyszczące, uprzejmość, grzeczność, nadzwyczajna dla pani Danglar, rozpraszały najmniejsze cienie jej obaw. Zdawało się baronowej rzeczą niepodobną, aby człowiek o tak zachwycającej powierzchowności mógł w stosunku do niej żywić jakieś złe zamiary. Zresztą najbardziej nawet zepsute serce nie wierzy w zło, którego nie może usprawiedliwić jakimś interesem. Zło bezużyteczne i bezpodstawne odstręcza samo przez się jako niedorzeczność.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: informacje.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Udrzywi, jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

0: ptaszkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogóż to, z kim żyjesz tak moralnie?

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samoś czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie obylada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: cudna rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej infekcje, co ty robisz z infekcjem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię maluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

i w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, mada, pozwolisz sama mi, mada, miast twą

Lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

0: Piękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupio.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
0: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, aha, a, no.

0: usta milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał